0: Reklama.
1: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.

0: Reklama.
1: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
0: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Sponsorem programu jest CNC ARC, serwis obrabiarek CNC.
4: Sebastian Stelmach, dzień dobry, witajcie o poranku na Dolnym Śląsku. Dziś dobrze mieć ze sobą parasolki, bo choć będzie ciepło w pierwszej części dnia, to przez cały dzień w regionie rządzić będą chmury i z tych chmur po południu będzie mogło popadać. Dziś na termometrach maksymalnie 22 stopnie, po deszczu się ochłodzi, wtedy na termometrach zobaczymy kilkanaście stopni na plusie. Ale jeżeli jesteście fanami słońca, nic straconego, w czwartek słońce ponownie się do nas uśmiechnie.
3: Sponsorem programu jest CNC ARC, serwis obrabiarek CNC, wrzecion i elektrowrzecion. cncarc.pl.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
5: Jest szósta news SK2 Anna Łobocka. Usiłowanie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem oraz kierowanie gróźb karalnych. Takie zarzuty usłyszał były już żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej z Łęcznej na Lubelszczyźnie. Mężczyzna trafił już na 3 miesiące do aresztu. Grozi mu dożywocie, a sprawę śledzi Bartek Ważny.
6: Chodzi o zdarzenia z ostatniej niedzieli w powiecie łęczyńskim. 47-latek wdał się w kłótnię z kolegą swojego syna. Następnie oblał mężczyznę benzyną i podpalił. Uniemożliwił potem także ugaszenie płomieni. Jak powiedział mi Marcin Kozak, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Lublinie, kłótnia miała rodzinny charakter. Ofiara ataku walczy o życie.
7: Mężczyzna znajduje się w chwili obecnej na oparzeniówce w szpitalu w Łęcznej. Jego stan jest bardzo ciężki. Lekarze walczą o jego życie.
6: 47-latkowi z Łęcznej grozi teraz dożywocie. Mężczyzna został już także wyrzucony z szeregów 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

0: jeździsz na hulajnodze i nie masz 16 lat, obowiązkowo załóż kask. Dzisiaj w życie wchodzą nowe przepisy, które mają poprawić bezpieczeństwo. Tylko na Mazowszu w tym roku doszło do 82 wypadków, mówi Paulina Wołczyńska z policji w Radomiu.
1: Od długiego czasu obserwujemy znaczny wzrost zdarzeń z udziałem hulajnóg elektrycznych. W 2026 roku niestety jest o ponad 55% więcej tych zdarzeń niż w roku ubiegłym. Jest to bardzo duży wzrost. Do najczęstszych przyczyn należy oczywiście nadmierna prędkość.
0: Za brak kasku dziecka opiekunowi grozi 100 zł mandatu. Lublin chce mieć najpotężniejszy komputer w kraju. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej stara się o zakup komputera kwantowego o dużej mocy. Zdaniem ekspertów mógłby on przyciągnąć światowych naukowców i zgromadzić wokół siebie nawet kilkaset startupów. Przedstawiciele lubelskiej uczelni już prowadzą na ten temat rozmowy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
3: Sport.
0: Jan Urban zapowiada kolejne zmiany w składzie. To w dzisiejszym towarzyskim meczu z Nigerią. Nowe twarze zobaczyliśmy już w przegranym sparingu z Ukrainą, mówi selekcjoner reprezentacji.
4: Było dużo zmian w pierwszym spotkaniu, w drugim też będzie wiele zmian. No to są mecze sparingowe i właśnie teraz jak niekiedy. No próbować różnych rzeczy, dawać szansę zawodnikom.
0: Od pierwszych minut mają jednak zacząć też liderzy. Robert Lewandowski, Piotr Zieliński. Początek meczu na Narodowym o 20:45.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
5: Słyszał kolega? Ile zmian?
6: Ile zmian?
5: No, zmiany. Tak selekcjoner mówi, że będą zmiany. Będzie dużo zmian dzisiaj.
6: Dużo zmian?
5: Z meczu na... A tylko jedna jest stała.
6: A po co tu zmieniać?
5: No właśnie, co tutaj... A na co to komu? No.
6: Czy to coś zmieni?
5: No, czy to nic nie zmieni, no. Kobiety też. Może zmienić, ale kobiety
6: nie,
5: nic nie zmieni.
6: Kobiety grają. Pierwszy set 25 do 20, drugiego
5: grają.
6: A, bo
5: ty w ten sposób. Ty panie podglądasz
6: panie
5: za
6: panie podglądasz.
5: Ładnie się środa zaczyna.

0: Adrenalina. I od razu tak jakoś serduszko bardziej się cieszy, niby widzisz środę, ale wiesz, że to już jest weekend.
1: Posłuchajcie, dotrwaliśmy, ale to było wymagające, prawda? Dwa dni i weekend. A czy życie nie powinno tak wyglądać właśnie?
0: No, nie każdy będzie miał ten weekend. Niektórzy w piątek jednak do tej roboty pójdą, ale to nic. To i tak dzisiaj, jeśli tak jest, to macie dziś jednodniowy weekend, a później jeszcze dwudniowy. Więc tak, w sumie dwa weekendy dni w tygodniu to i tak jest super.
1: Ale coś mi tu zgrzyta.
0: Co ci zgrzyta?
1: Coś mi tu nie pasuje.
0: Co ci nie pasuje?
1: No bo jednak żyjemy w Polsce.
0: No.
1: A my wszyscy od lewa do prawa tylko weekend, weekend, weekend. To po angielskiemu jest.
0: A, żebyś chciał po polsku?
1: No pewnie.
0: Ale jak po polsku powiedzieć weekend?
1: To nie brzmi swojsko,
0: no. Bo po polsku w dosłownym tłumaczeniu weekend to jest koniec tygodnia. Znaczy tygodnia koniec w zasadzie, bo to week to tydzień, end to koniec, tak? No. Czyli tygodnia koniec. Jak to brzmi?
1: Kończymy po angielsku, zaczynamy po polsku, nie? Wstajesz rano w poniedziałek i mówisz o... I tutaj słowo na K, prawda?
0: No. Na przykład.
1: No. A weekend jest jednak po angielsku. To ja mam propozycję. Jako że z racji przedłużonego weekendu, poszukajmy jakiegoś innego wyrazu, który by to określił, nie? Jakiejś innej nazwy,
0: też
1: no.
0: Tak ładnie, żeby to było, nie?
1: Swojsko.
0: Swojsko
1: po polsku. Jak nazwać weekend, żeby to nie był weekend, tylko co? No i w ogóle jak się mówiło na weekend, zanim się angielski pojawił w Polsce?
0: Właśnie. Ciekawe, jak mówili na weekend, zanim był weekend.
1: No, zapraszamy starych takich ludzi, którzy to jeszcze pamiętają również. 726-826-826 albo Messenger.
0: Ale powiedziałeś starych, dojrzałych.
1: Nie no, stary, no. SK2. Przyjaciel. Tak się mówi.
0: A, mówię w sensie, że przyjacielu.
1: Stary, przyjaciół oczywiście.
0: Stary, stara, no, zadzwoń. No. 726-826-826 lub Messenger. Jak się mówiło na weekend, zanim angielski wpadł do Polski?
1: To słowo, tak, no.

0: całą orkiestrę symfoniczną musiała chyba Bletka zatrudnić.
1: A to nie jest tanie.
0: Jak tam na smyczkach grają, jak tam w ogóle i tego, i tamtego, i no to nie było tanie przedsięwzięcie. Ona to wszystko dla was, drodzy słuchacze, żebyście mogli zaliczyć utwór Bletki do najlepszych polskich hitów, włączyć Radio SK2 i posłuchać sobie Bletki na 16 minut po 6.
2: I powiem wam szczerze, że jestem w szoku. Tyle telefonów było, że dużo nie zdążyliśmy pomysłów. Tak, dużo pomysłów.
0: Od czegoś trzeba zacząć? Od czegoś trzeba zacząć. Oliwka z nami, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Twoja słodka propozycja, żeby inaczej rodzimie nazwać weekend, to?
3: To dwudzionek, moi drodzy.
0: Dwudzionek, bardzo ładnie.
2: Jestem w szoku, ponieważ jest to kwintesencja polskości. To
0: po
2: jest
0: słowiańsku.
2: Po słowiańsku. Mówisz dwudzionek i widzisz Siemomysła i...
0: Widzisz, jak wschodzi słoneczko.
2: I Witowysła jakiegoś i innego sła.
0: W sobotę wschodzi słoneczko i wiesz, że masz wolne. I w niedzielę też wschodzi słoneczko i wiesz, że masz wolne. Tutaj jedyny dysonans mi się pojawia, kiedy jest dłuższy weekend, ale to zawsze można dodać trzydzionek, czterodzionek,
2: albo
0: prawda?
2: Albo dwa razy dwudzionek. Dzionek, prawda?
3: Dokładnie. Od razu jak miło brzmi.
0: Bardzo tak. Miło brzmi, od razu lepiej się będzie żyło w takie wolne dni.
2: Oliwia, czy ty dziś będziesz miała ten dłuższy dwudzionek teraz?
3: Tak, owszem, dzisiaj ostatni dzień pracy i potem widzimy się w poniedziałek.
0: Czyli o dwa dni masz dłuższy dwudzionek.
3: No to możemy powiedzieć, że tym razem jest to wyjątkowo czterodzionek. Nikt cię nie obrazi.
0: Czterodzionek. I słychać od razu jaka radość w głosie, że ten czterodzionek się zbliża,
3: prawda?
0: Nie?
3: Pewnie.
2: Gratulujemy ci w takim razie czterodzionku. Nie każdy ma takie szczęście.

0: Liście?
1: Nie każdy, więc nie. Dobrze, do szczęśliwych należysz. Pięknego w takim razie czworo czy cztero? Czterodzionka.
0: Czterodzionek.
2: Dzięki, pozdrawiam.
0: Pozdrawiam
1: również. Czworo to będzie pak w czterodzionek na przykład, prawda?
0: A jak będzie sześć dni?
1: To sześcio.
0: Sześcio.
1: To tak.
0: Sześciodzionek.
1: Sześciodzionek też by było ładnie. Oliwka, wysyłamy do ciebie prezenty od radia. Włączamy sekretarkę. Zapraszamy bardzo serdecznie. 726-826-826 lub Messenger.
0: Tak, dzisiaj szukamy nazwy dla weekendu. Takiej naszej, polskiej, swojskiej nazwy.
1: Rodzimej. SK2. I okraszmy to hasłem dobre, bo polskie.

0: rozśpiewani w drodze gdzieś. Nie wiem, czy do pracy, czy już na długi czworodzionek. Jak to było? Czterodzionek?
1: Czterodzionek, czworodzionek. No niektórzy dwudzionek będą mieli.
0: No, ale niektórzy trzy, no bo jutro na pewno wolne. No w święto to święto, tak?
1: No.
0: A potem jeszcze sobota, niedziela.
1: No ale jest jeszcze ten piątek, prawda? Taki tak nic pomiędzy. Gruchy, nic pietruchy. No tak, no. Trochę tak tego. Kto nie wziął wolnego, ten będzie musiał się bujać do pracy.
0: Albo może szef dał. Może dał. Nie wiesz tego. Nie wiesz. Nie
1: znasz szefa, który daje?
0: Nie znasz takiego szefa, ja wiem, może nie znasz, ale może jest taki szef, co dał.
1: Jak taki szef jest, co dał, to dajcie mi znać.
0: Dajcie na miary na tego, tak, na tego szefa. Dobrze, przed nami na pewno w ten długi czworodzionek.
1: Opole.
0: Opole.
1: Czyli święto polskiej muzyki.
0: Jak u nas cały rok.
1: Oczywiście, że tak. No i gwiazdy się pojawią w tym Opolu. Jest taki tytuł na pierwszej stronie Super Expressu. Gwiazdy roztańczą Opole.
0: Ciekawe, czy to chodzi o Rafała Adamczaka i Łukasza Zduńczyka, którzy będą tam w naszym studiu Eski 2.
1: Ja tam nie chcę nic mówić, ale ja widziałem, jak Rafał wywija na parkiecie.
0: Ja widziałem, jak Łukasz kręci nóżką.
1: Ja widziałem, jak Rafał też czymś kręci, więc to może być to, bardzo zmysłowe przeżycie.
0: To może być. W ogóle, jeśli wybieracie się do Opola, to pamiętajcie, że tam będzie nasze studio, będzie można nas odwiedzić, a nam by było bardzo z tego powodu miło. Eska.

0: promocja.
1: Paprykarz ze Szczecina.
2: Szklanki z Krosna.
1: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: Polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Wyobraź sobie podróż do

0: dookoła świata. Bez wyjeżdżania z Wrocławia. Delicje 2026. Festiwal smaków na rynku we Wrocławiu. Kuchnie świata, pokazy na żywo, koncerty i wyjątkowa atmosfera przez 3 dni. Widzimy się na Delicjach. Od 5 do 7 czerwca. Rynek we Wrocławiu. Więcej na Facebooku. Zapraszamy na Jarmark Świętojański na wrocławskim rynku, ulicy Świdnickiej i Oławskiej. Już 7 czerwca koncert grupy Servus Street. Pachnące ogrody, słoneczne plaże i chwile relaksu w świętojańskim klimacie. Smaki lata i rękodzieło z duszą. Wystawcy z różnych stron świata. Chcesz zobaczyć interaktywny plan jarmarku? Wejdź na pojawi.pl i odszukaj na mapce interesujący Cię asortyment. Realizacja Pianoforte, agencja artystyczna. Partner wydarzenia pojawi.pl.
1: Osiedle Lissa we wrocławskiej Leśnicy. To kameralna inwestycja z szerokim wyborem mieszkań od Arkop Developer, firmy z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Harmonogram płatności 20/80 oraz możliwość negocjacji ceny pozwolą spełnić Twoje marzenie o nowym mieszkaniu. Więcej na osiedlelissa.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Sala zabaw Kosmiczne Kulki melduje gotowość. To bezpieczna przestrzeń dla dzieci i strefa relaksu dla rodziców. Urodziny, grupy zorganizowane i mnóstwo kosmicznej zabawy. Zapraszamy do Kosmicznych Kulek w Twardogórze, ulica Krótka 2 oraz w Miliczu, ulica Kopernika 8. Jeśli szukasz miejsca, gdzie zabawa nie ma końca, wpadnij do Kosmicznych Kulek.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
7: Sponsorem programu jest CNC ARC, serwis obrabiarek CNC.
8: Umetek tego tygodnia na Dolnym Śląsku płynie nam pod znakiem chmur. Chmury będą nam towarzyszyć przez większą część dnia. Powiem więcej, po południu z tych chmur zacznie padać deszcz. Na termometrach dziś maksymalnie 22 stopnie. To całkiem niezłe warunki do tego, by uczcić przypadający dziś Światowy Dzień Rowerów. Bo jak mawiają klasycy, nie ma złej pogody na rower, są tylko złe ubrania. To dziś możecie narzucić na siebie jakąś kurteczkę przeciwdeszczową, by wracając z pracy zbytnio nie zmoknąć.
7: Sponsorem programu jest CNC ARC, serwis obrabiarek CNC, wrzecion i elektrowrzecion. cncarc.pl.
6: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
9: 6.30, newsy SK2, Anna Łobocka. Od dziś trudniej zredukować punkty karne. Część z nich dotycząca najpoważniejszych wykroczeń nie będzie dało się usunąć z konta, idąc na specjalny kurs. Przypomnijmy, że limity to 24 punkty i 20 dla świeżego kierowcy. 24-letnia Klaudia jest już w drodze do domu. Z Pekinu wystartował do Polski specjalny samolot, w którym wraz z matką i lekarzami leci do Polski. Jak poinformował szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, za kilkanaście godzin chora dziewczyna trafi tu w ręce naszych najlepszych lekarzy. Idziesz w Tatry w czasie długiego weekendu, zabierz sprzęt zimowy, ostrzega Tatrzański Park Narodowy. W wyższych partiach gór nadal zalegają płaty śniegu. Według prognoz długi czerwcowy weekend upłynie w górach w deszczu i burzach.

0: Ej!
1: Co?
0: No, ej, oni tam tak mówią. Ej! Ej. Metzner i Gotham, 22 minuty do 7.
2: Dziewiąte miejsce naszej gorącej polskiej dwudziestki. Jako, że zbliża się dwudzionek, czterodniowy dwudzionek, no to zachęcam was do tego, żebyście głosowali, bo jutro raczej na was nie... My przynajmniej nie będziemy was zachęcać, więc dzisiaj musimy was zachęcić do tego, żebyście
0: jeszcze
2: oddali...
0: bardziej.
2: Dwa razy więcej głosów. Tak, a dlaczego by nie?
0: Szczególnie, że piątkowa gorąca polska dwudziestka będzie wyjątkowym programem, bo będzie poprowadzona przez Łukasza Zduńczyka z Opola.
2: A, to tym bardziej. Posłuchajcie, on w drodze do Opola nie może się nudzić. No. To nie ma tak, że on
0: sobie... będzie na festiwalu. I będzie tam studio specjalne Eski 2 i on stamtąd poprowadzi na żywo listę przebojów.
2: Tylko jak oni będą jechali do Opola, to ja znam Łukasza. Łukasz sobie weźmie, odpali jakąś konsolkę, jakąś grę na telefonie, jakieś coś tam. A nie ma tak łatwo, niech liczy te głosy.
0: Niech liczy. Klikajcie, wchodźcie na sk2.pl i zagłosujcie na swoje ulubione utwory, żeby to się wszystko pozmieniało. Ten Mencer to który był?
2: Dziewiąty.
0: Metzner, przepraszam pana Metznera, przejęzyczyłem się.
2: Czemu się z Mencenem wszystko kojarzy teraz ostatnio.
0: Troszkę tak.
2: No. No, to zakładamy konfederację w takim razie. Tyle konfederacji w Polsce, że jeszcze jedna, to wiesz.
3: SK2.
2: Śmiało można.
0: I płynie w nas gorąca krew od razu, jak mówisz to słowo.
2: To jak gorąca, to trzeba ugasić. Masz gaśnicę?
0: Bawię już teraz.

0: No i już mamy tylko 11 minut do godziny 7 przed nami. No i właśnie, co przed nami?
1: No przed nami właśnie te inne nazewnictwa na weekend. No. Weekend to jest tak
0: dziś
1: bardziej...
0: Dziś nie używamy słowa weekend, dobra?
1: Ej, my?
0: Tak.
1: No a jak inaczej wytłumaczymy, że inne słowo na co?
0: A no tak.
1: No dobra, musimy. Tylko... Jarząbek.
0: Okej, okay, dobra,
1: tylko się. Raz. W sensie, normalnie zazwyczaj mówimy weekend, ale chcieliśmy polskiego zamiennika takiego, nie że koniec tygodnia, bo tak poważnie brzmi, tylko jakiegoś innego.
0: Oliwia
1: poszukać.
0: Zaproponowała piękne dwudzionek, ale mamy kolejne telefony na 7268268826.
1: Inaczej, weekend to?
2: Laba. Gdy będziemy mieć wolne, będziemy
1: Labę.
2: Będziemy labę.
1: Labę. Laba. Czyli tak jak od szkoły zawsze była laba, no to też mogłaby być.
0: W szkole to była laga czasami.
1: Laga na Robert. To dzisiaj również, też będzie laga na przykład.
0: Ada napisała na Messengerze, bo przez Messenger też można się z nami skontaktować. Na weekend można powiedzieć dwudniówka albo wytchnica.
1: Wytchnica, też ładnie, ładnie też prawda? Tak słowiańsko. Jak ja jest z Wiedźmina jakiegoś, jak potwór z Wiedźmina. Wytchnica.
0: Wytchnica.
1: Wytchnica i trzeba z nim walczyć przez całą wytchnicę i popijać dwudniówką.
0: No, ale Halina.
1: Bo to brzmi jak nalewka.
0: Halina, u mnie się mówiło, że jest sobota wolna, czyli pracująca, a niedziela to po prostu niedziela.
1: Aha.
0: Widzisz?
1: Tak po prostu.
0: To po prostu, to proste rzeczy. Proste rzeczy są najlepsze.
1: Jedno jest pewne, wytchnica, dwudniówka, dwudzionek, laga, nie, laba.
0: Laba.
1: Laba, laga też. Wszystko jest dzisiaj środa, więc zaczyna się...
2: Teraz!
0: Weekend. A laba to chciałem powiedzieć, że brzmi jak lawasz. Więc laba popita dwudniówką...
1: Zajedzona lawaszem.

0: Nie ma jak w domu, to w ogóle o tym ta piosenka.
1: Pytanie, u kogo w domu, bo to jest ważne.
0: No, właśnie, może kiedyś się chodziło do kolegi na komputer.
1: Prawda?
0: Na przykład, prawda?
1: A teraz nie ma gdzie wyjść.
0: Teraz nie stać cię na dom, bo musisz brać kredyt hipoteczny. Znaczy, to nie jest twój dom, to jest dom banku.
1: Posłuchajcie, takie tutaj mamy filozoficzne
0: zagwozdki. Ale poważnie się zrobiło i taka cisza się zrobiła.
1: Trzy minuty, cicho. Do siódmej.
0: Mam plus. Rusza sezon kąpielowy w Polsce, więcej o tym w newsach, nie odchodźcie za daleko.

0: To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych Granity i Slushy Silverglass. Aż 200 zł taniej. 699 zł. Najniższa cena z 30 dni. 899 zł.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru. 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku. Różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
2: Doskonale. Kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
6: Wrocław na dobrej drodze to pierwszy taki program w Polsce. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to tylko w zeszłym roku 18 odcinków o łącznej długości 14 km i wydane 15 milionów złotych. Tej wiosny Wrocław na dobrej drodze na kolejnych ulicach: Powstańców Śląskich, Grabiszyńska, Żernicka, Kiełczowska, a teraz także Aleja Karkonoska.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ło, widzisz to, co ja?
9: A, nie widzisz.
8: No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie...

0: po reklamie.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
2: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski.
3: Po poranku w regionie cały czas sporo słońca, ale z godziny na godzinę sytuacja będzie się zmieniać. To za sprawą chmur, które przyjdą dziś na te Dolny Śląsk i z których w drugiej części dnia zacznie padać. A na termometrach dziś zobaczymy nawet 25 stopni. Po deszczu temperatury nam się obniżą. Mimo to zachęcamy do optymizmu, wszak kolejny długi weekend już na wyciągnięcie ręki, a świętować mogą dziś już Leszek i Kevin, bo mają imieniny.
2: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski, Wrocław, Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
4: Jest 7 news SK2 Anna Łobocka. Szczyt absurdu. Tak Patryk Jaki komentuje wniosek o uchylenie mu immunitetu. Prokuratura Krajowa wystąpiła z takim wnioskiem do Parlamentu Europejskiego. Chce Jakiemu postawić zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Szczegóły Mateusz Gołębiewski.
5: Sprawa dotyczy czasu, kiedy Jaki pełnił funkcję wiceministra sprawiedliwości i sprawował nadzór nad służbą więzienną. Według śledczych miał bezpodstawnie i bezprawnie mianować zastępcę dyrektora Biura Informatyki i Łączności Centralnego Zarządu Służby Więziennej. To absurd, komentuje europoseł.
6: Ja dobrowolnie jestem w stanie stawić się na przesłuchanie nawet jutro. Zaproponuję również to, że mogę przekazać swój paszport.
5: Zdaniem prokuratury Jaki bezpośrednio utworzył możliwość bezpodstawnego awansu, mówi Anna Adamiak z Prokuratury Krajowej.
7: Stanowisko zostało specjalnie dla tego funkcjonariusza utworzone.
5: Europoseł nie może zrzec się immunitetu, dlatego tą kwestią zajmie się najprawdopodobniej już niedługo Parlament Europejski.
4: Rząd przyjął pakiet ustaw, które wzmacniają ochronę dzieci. Chodzi o bezpieczeństwo w sieci. Przepisy ograniczają dostęp nieletnich do pornografii oraz przyspieszają usuwanie nielegalnych treści. Będzie też zakaz korzystania z telefonów w szkołach podstawowych, mówi premier Donald Tusk.
8: I rodzice, i nauczyciele solidarnie powinni mieć takie narzędzie w postaci prawa, przepisu. Po prostu jest zakaz. Jedynym naszym celem jest chronienie naszych dzieci przed uzależnieniem.
4: Zakaz korzystania z telefonu w szkole ma wejść w życie już 1 września. W Polsce rusza sezon kąpielowy. Zanim wybierzemy się nad wodę, warto sprawdzić, czy dane miejsce wypoczynku jest bezpieczne i dopuszczone do użytku. Pomocne informacje są w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Znajdziemy tam też interaktywną mapę, mówi Agnieszka Jankowska z warmińsko-mazurskiego sanepidu.
9: Jeżeli znacznik pali się na szaro, to znaczy, że kąpielisko zostało jeszcze nieotwarte. Jeżeli znacznik pali się na zielono, to znaczy, że kąpielisko już jest otwarte, jakość wody jest dobra i możemy korzystać z kąpieli. Natomiast jeżeli znacznik pali się na czerwono, to znaczy, że coś niewłaściwego dzieje się z jakością wody, została wieszona czerwona flaga i kąpiel jest zakazana.
4: Sezon kąpielowy w Polsce trwa od 1 czerwca do 30 września.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
0: Sport.
4: Maja Chwalińska zagra dziś o kolejny historyczny wynik. Polska tenisistka już sprawiła ogromną sensację podczas wielkoszlemowego Roland Garros. Dotarła do ćwierćfinału, w którym zagra Anna z Anną Kalińską.
10: Na pewno trzeba uczciwie powiedzieć, że to Anna Kalińska będzie faworytką tego starcia, ale po tym, co już Maja pokazała w tym roku w Paryżu, no to kogo ona ma się tutaj obawiać? No ona po prostu wychodzi i gra swoje. No.
4: Ocenia redaktor naczelny magazynu Tenis Klub Adam Romer początek meczu Chwalińskiej z Kalińską o 11.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
11: Ale póki co Polki cały czas w Lidze Narodów grają z Belgią.
12: A ty i mamy... cały czas podglądasz,
11: tak,
12: no.
11: Podglądam nasze biało-czerwone orlice.
12: Się żona weźmie za ciebie.
11: Cicho, 1-1 w setach, a trzeci set trwa i jest 23-22 dla naszych.
12: A to nie ping-pong jest?
11: No trochę piłeczkę się robi jak ping-pong, taki większy ping-pong.
12: Bo ja z daleka patrzę, nie?
0: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
11: Tylko zamiast paletki masz rękę, jak ci sieknie taka nasza Polka za te słowa. To...
12: A Polka potrafi.
11: Ignorancie.

0: A ja bym też chciał. Ja bym też chciał przeskoczyć każdy mur. Nie zawsze to się udaje. W moim przypadku to by była raczej porażka, a nie sukces. Ja mury lubię obchodzić.
1: Obchodzić?
0: Bo dla mnie mury są za wysokie.
1: A chiński? To z ile kroków byś zrobił?
0: Trudno! Trudno.
1: Dobrze. Ty się ostatnio chwaliłeś, że codziennie masz powyżej 10 tysięcy, więc może rzeczywiście mówisz prawdę.
0: 100 lat i obejdę mur chiński dookoła.
1: Nie wnikamy.
0: 11 numer, jeżeli chodzi o naszą polską gorącą dwudziestkę, to dzisiaj jest LOR i do tego was zachęcamy, żeby wejść na sk2.pl i zagłosować.
1: Ale już zachęcaliśmy dzisiaj.
0: Ale ja chcę jeszcze raz, dlatego, że sobie za punkt honoru dałem to, żeby Łukasz Zduńczyk nie pojechał do Opola i żeby się w trasę nie nudził, tylko żeby liczył na paluszkach, ile co na co przyszło. I tak teraz mój wzrok padł akurat na numer 11. A jeżeli chodzi o inne piękne rzeczy, to na przykład polski astronauta Sławosz Szuzański-Wiśniewski oraz jego żona pochwalili się ostatnio czymś pięknym.
1: Tak.

0: że będzie tutaj tego.
1: Jest!
0: Teraz jest. Radosna nowina w mediach społecznościowych, no. Ledwo z kosmosu wróciła już taka nieziemska informacja, proszę bardzo.
1: Zejdzie na ziemię, jako drugiej w nocy małemu się uleje, popuści i zgłodnieje i to wszystko

0: 19 minut po godzinie 7. Najlepsze polskie hity to u nas, to w Radiu SK2. Za chwilę grupa Sun & Grace. Tuż przy początku długiego weekendu, który dzisiaj zastępujemy innymi sformułowaniami. Jak po polsku powiedzieć weekend, żeby to nie było koniec tygodnia, tak twardo, brzydko?
1: Ja myślałem, że się nie da, ale okazuje się, że się da.
0: Da się. Są propozycje z Messengera.
1: Monika, proszę bardzo.
0: Tak, Monika najpierw, proszę.
2: Dzień dobry. Taki klasyczny weekend można nazwać dwudniowiec szczęśliwy. Brzmi dobrze.
0: No i kwitnie na pewno od piątku do niedzieli. No bo to jest jak jakiś ładny kwiatek, nie? Jest jeszcze jedna
1: szczególnie nocą.
0: Jeszcze jedna propozycja.
3: Prawie nazwy weekend.
0: Tak.
3: Kiedyś słyszałam takie fajne określenie piąsom.
0: Piąsom, no bo od tego to się wszystko zaczyna, a dzisiaj w środę, środa jest tym piąsonem, nie?
1: Ja kiedyś przez Pragę w Warszawie szłem, to też poczułem piąson.
0: Szłeś, bo miałeś blisko.
1: Tak, szłem, bo miałem, dostałem piąsonem.
4: SK2.
0: Dzisiaj w głowie pomieszało i nie umiałeś iść, tylko szłeś.
1: Tak, i od tej pory szłem wszędzie.
5: Co ma być nie inaczej? Rozpromieni się ktoś zapłacze.

0: 23 minuty po 7 mamy dla was smutną informację. W piątek PKP nie jeździ.
1: Tak, nie będzie PKP w piątek. Wszystko złapało opóźnienia, wszystko ma długi dwudniówek i koniec.
0: Tak, tak. Stoi u nas w Radio SK2 nie będzie w piątek PKP, ale ogólnie w naszej historii naszego programu robiliśmy już CPK, robiliśmy DPD.
1: UPS było.
0: UPS.
1: Co tam jeszcze było?
0: Co jeszcze było?
1: CPK było, wymieniałeś. No dużo tego było, no.
0: No, dzisiaj zrobimy WOŚP.
1: O, w każdym razie. Zapraszamy was wszystkich
0: to
1: na WOŚP.
0: Już po 7.30 będziemy robić WOŚP. Przygotujcie swoje telefony i zapamiętajcie nasz numer telefonu. A skrót oczywiście rozszyfrujemy później.
1: 7268 26 826 826.

0: Maj już się skończył, ale na naszej liście dopiero się rozkręca. Maj to nowy numer Michała Szpaka. Jeśli ten maj robi wam robotę na początku czerwca, to dajcie plusika na sk2.pl.
1: Gorąca polska dwudziestka.
0: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kilogram, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
12: Na program zaprasza sponsor, multiagencja ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski.

0: W umetku tego tygodnia pogoda będzie nas rozpieszczać temperaturami, bo na termometrach zobaczymy nawet 25 stopni. Teraz zbliżamy się do pełnoletnich wskazań. Niestety dziś w regionie rządzić będą chmury, z których w drugiej części dnia zacznie padać miejscami dość intensywnie. INGW ostrzega nas przed solidnymi opadami deszczu oraz gradu w powiatach mielickim i oleśnickim, a ja ostrzegam was przed kurkami na wlotach do miasta i ciasnocie bliżej centrum.
1: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski, Wrocław, Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: 7.30 News SK2 Anna Łobocka. Rosja zestrzeliła kilkanaście dronów nad Moskwą i kilkadziesiąt nad obwodem leningradzkim, podają tamtejsze władze. Z kolei według ukraińskich mediów w wyniku ataku w terminalu naftowym w Petersburgu wybuchł pożar. Benzyna bez zmian, ale drożej za diesla. Dzisiaj litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,95, a benzyny 98 6,54 zł. Za litr oleju napędowego zapłacimy maksymalnie 6,40 zł. Nieudany start polskich koszykarzy w Mistrzostwach Świata w koszykówce 3x3 w Warszawie. W pierwszym meczu biało-czerwoni przegrali z Mongolią 19-21, a późnym wieczorem po dogrywce lepsi okazali się Łotysze, którzy wygrali 22-20. Kolejne spotkania jutro.

0: 23 minuty zostały do godziny 8. Numer telefonu dla Was dostępny. Sekretarka odblokowana. Można do studia w tym momencie się dodzwonić. 726-826-826.
1: Bo to jest WOŚP, czyli werbalne, ochotnicze, środowe pozdrawianie.
0: Tak, zawsze robimy coś takiego. Dzisiaj mamy WOŚP i zachęcamy, żeby werbalnie, ochotniczo, środowo pozdrowić kogoś.
1: Bo w piątek nie ma PKP.
0: Nie ma.
1: To jest ostatnia szansa w tym tygodniu, żeby się na żywo dodzwonić i kogoś pozdrowić.
0: Zatem zapraszamy. Linia, chyba że ja linii nie odblokowałem. Ty, bo zazwyczaj to już o tej porze ktoś dzwoni. Może ja coś źle zrobiłem. Poczekaj, aż sprawdzę swoje...
1: 726
0: 826
1: 826.
0: Dobra, ja dzwonię. Dobra, o, inni też dzwonią. Dobra, odbieramy. Halo, dzień dobry. Czy werbalnie, ochotniczo, środowo pozdrawiamy kogoś?
2: Tak, oczywiście.
0: Słuchamy.
2: A pozdrawiam synka Mieszka, którym małego Śpioszka, z którym jedziemy do przedszkola.
0: Pięknie. Niech śmieszek będzie przez... Dzięki. Uśmieszek będzie przez cały dzień na jego twarzy. Dziękujemy. Następny telefon w naszym dzisiejszym WOŚP. Słuchamy.
3: Dzień dobry, Krzysztof się kłania. Chciałbym pozdrowić serdecznie Anetkę, mojego misia, którego bardzo, bardzo kocham. Cały ZGN w Warszawie na Sienickiej. Agnieszki, Karolinę, Dajanę i wszystkich znajomych. I Was wszystkich. Miłego weekendu.
0: Wzajemnie. Dzięki. Kolejny telefon. Dzień dobry, tu WOŚP. Słuchamy. Halo.
1: Halo. Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo. Słabo słychać.
0: Dobrze, następny telefon. Halo, dzień dobry. O, tu się ktoś nie doczekał. Halo, dzień dobry. Tu WOŚP, słuchamy.
4: Dzień dobry, chciałbym pozdrowić żonę.
0: Tak.
4: Żonę pozdrowić.
0: I tyle, imienia nawet nie zdradzisz.
4: Żona Kasia.
0: Żona Kasia.
4: No, dużo Kasia. Która wczoraj przybiła dwie pompki i przeżywa strasznie. Ale ja mówię do niej, nic nie stało, kochanie. Będzie wszystko dobrze.
0: A co przeżywa? No, co przeżywa jeszcze raz?
4: Przebiła oponki, przetarła wczoraj tydzień jedną. Ale nic się nie stało,
0: Oczywiście się stało. Do wulkanizatora i już.
1: A jak wam będzie brakowało, to ja swoją oponę dorzucę.
0: No,

0: A, się rozłączają wszyscy po kolei. Halo, dzień dobry, tu Woźb, słuchamy.
1: Halo, halo.
0: No to znowu ten sam numer.
2: Halo.
1: No jesteśmy. Halo. Tak, jesteśmy, słyszymy się.
0: No.
2: Słyszymy się. Chciałem żonę pozdrowić, Martusie z KBS-u.
0: Okej, okay, Martusia.
1: Żona Martusia. Martusia. Każdy żonę dzisiaj pozdrawia, proszę bardzo. To jest Woźb ochotnicze pozdrawianie.
0: Ochotnicze,
1: no,
0: tak.
1: Ochotnika każdy.
0: Chyba, że żona koło męża jedzie w samochodzie. Tak, halo, ochotnik. Dzień dobry, tu Woźb, następny telefon, słuchamy.
3: Cześć.
1: Cześć.
0: Cześć.
3: Ja chciałam pozdrowić swoje dzieci. Magdalenę, Matyldę, Mieszka i Maurycego.
0: Też czwóreczka, Jarząbku, jak u ciebie.
1: Elegancko.
0: Zobacz, tak. Pięknie, pozdrawiamy.
3: I będę miała 4 dni wolnego, jak moje dzieci.
0: Na każde dziecko 1 dzień wolnego. Pozdrawiamy. Ostatni telefon na dziś w dzisiejszym Woźb, słuchamy.
4: Halo?
0: Halo? Tak, tak, jesteś na antenie, słuchamy.
4: Ja pozdrawiam moją całą rodzinę. I wszystkich ludzi na świecie.
0: Jakie to były pozdrowienia!
1: Każdy człowiek na świecie na pewno teraz się uśmiechnął.
0: Nie wiem, ile miliardów pozdrowień to było w tym ostatnim telefonie. I to jest prawdziwe Woźb. Werbalne, ochotnicze, środowe pozdrawianie. Dziękujemy. SK2.
1: A my w takim razie gramy. Najlepsze polskie hity, bo tylko u nas takie. Do końca świata i o jeden dzień dłużej. A co?
0: Niech będzie. 100% polskiej muzy. To u nas, kto włączył pierwszy raz w tym momencie Radio SK2, niech się przekona, że
1: a jak
0: dobre to polskie.
1: Nie macie co położyć na chleb, to my wam serwujemy teraz dżemik, czyli dżem wehikuł czasu. Zapraszamy do słuchania.
0: 20 do 8.

0: 10 minut do 8, tak cały czas spoglądamy na Ligę Narodów. Jest tiebreak, Polki w tiebreaku w ostatnim piątym secie, 10-8, więc za niedługo pewnie mecz się skończy. Tak chcieliśmy
1: i wygrają?
0: Donieść, no, oby wygrały. Zobaczymy, jak z kolei piłka nożna dzisiaj Polacy sobie poradzą wieczorem.
1: Z Nigerią gramy.
0: Z Nigerią.
1: A będzie narodowy.
0: Wczoraj doniesienia o osłabieniu, bo Oskar Pietruszewski poza zgrupowaniem reprezentacji Polski nie trenował wczoraj z reprezentacją Polski.
1: Ale miał powód. 18-latek pojechał po prostu do Białegostoku, swojego rodzinnego, dokończyć maturę i dzisiaj ma już być do dyspozycji selekcjonera.
0: No i nie wiem. Nie wiem, czy będzie pan Oskar Pietruszewski w odpowiedniej formie, bo co się robi po maturze?
1: No, chodzi się na kremówki, nie?

0: Całe życie człowiek się uczy. Całe życie człowiek się uczy. Jak mamy zabawę państwa, miasta, to też to potwierdzamy, że to czasami my nawet czegoś nie wiemy i ktoś powie jakiś kwiatek, co rośnie gdzieś tylko w Zimbabwe.
1: W Mozambiku, prawda?
0: Albo w Mozambiku. I...
1: Albo na Zanzibarze.
0: Albo na Zanzibarze w Tanzanii.
1: No tak, to trzeba pamiętać
0: tak,
1: o tym.
0: Tak, tak.
1: 726-826-826. Tym razem ten numer telefonu będzie wam służył do tego, żeby się zgłosić do tej naszej zabawy państwa, miasta. Messenger zresztą też do tego służy. Tam też można się zgłaszać, tylko zostawiacie swój numer telefonu.
0: I dzisiaj zgłosimy się czymś egzotycznym w takim razie. Zgłoście się czymś egzotycznym, zaskoczcie nas. Gramy o prezent marzenia wartości 500 po 8.

0: najtańszych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
4: Mamo, a kto to Pipi?
3: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
5: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
4: To może pójdziemy?
3: Już idziemy.
5: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
6: Wrocławiu mamy doskonałe wieści. Od 29 maja weszły w życie nowe przepisy. Miasto podnosi dotację na wymianę kopciucha z 8 do aż 15 tysięcy złotych w programie Kawka Plus.
7: Jeśli dobrze połączysz programy, możesz otrzymać dofinansowanie do nawet 43 tysięcy złotych.
6: Ważne, znikają dopłaty do nowych instalacji gazowych, ale jeśli już posiadasz piec gazowy, to bez obaw, wciąż możesz z niego korzystać. Sprawdź nowe zasady na www.wroclaw.pl i zmień piec.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody. Skoda.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
14: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
13: Ci, co ją znają, reagują.
15: Ach!
14: A ci, co pierwszy raz widzą?
15: Och!

0: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
4: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski.
5: Na wrocławskim niebie coraz więcej chmur i tak będzie do końca dnia. Na wrocławskich ulicach coraz więcej samochodów korki tworzą się tradycyjnie na Karkonoskiej, na Opolskiej, na zjeździe z mostu milenijnego przed Popowicką, ciasno na Facie, także w okolicy placu Jana Pawła. Na termometrach 17, dziś do 25 stopni, tyle mamy mieć w okolicy południa. Później, gdy z chmur zacznie padać deszcze, temperatury obniżą się do 18 stopni. Słońce wróci do nas już jutro.
4: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski, Wrocław, Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1.
3: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
6: Jest 8, news SK2, Anna Łobocka. To ma zatrzymać plagę tragicznych wypadków. Od dzisiaj młodzi do 16 roku życia mają obowiązek noszenia kasków ochronnych podczas jazdy rowerem, ale przede wszystkim hulajnogą elektryczną. Eksperci podkreślają, że to właśnie urazy głowy są największym zagrożeniem w trakcie jazdy. O czym więcej Michał Rawa.
7: Jak mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka, liczba wypadków z udziałem młodych, zwłaszcza jeżdżących e-hulajnogami, gwałtownie wzrosła.
8: Ta liczba wypadków na hulajnogach wzrosła w porównaniu również w 2024 roku o ponad połowę.
7: Medycy podkreślają, że aż 1/3 wypadków na hulajnogach elektrycznych kończy się urazem głowy.
9: Czyli dzięki temu będziemy mieli mniej ofiar, ale także mniej osób poszkodowanych.
7: Mówi ratownik medyczny Jarosław Kalenik. A co o nowych przepisach mówią najmłodsi?
10: Nigdy prawie, ale mam zamiar zacząć.
11: Ja tylko na skateparku zakładam.
12: Nie, no ja umiem jeździć i nie boję się, że się wywalę.
7: Jeśli motywacją do noszenia kasku nie będzie bezpieczeństwo, to może przynajmniej finanse rodziców, bo za brak kasku swoich pociech zapłacą 100 zł mandatu.
6: Kontrowersyjne przepisy z prezydenckim nie. Karol Nawrocki zawetował ustawę o objęciu systemem SENT przewozów betonu. Tego domagała się branża oburzona wprowadzeniem państwowego monitoringu transportów. Prezydent tłumaczy, że takie rozwiązania mogły doprowadzić do upadku przedsiębiorców. A teraz dobre wieści dla kredytobiorców. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Referencyjna nadal wynosi 3,75%. Dla analityków nie było to zaskoczeniem.
13: Inflacja na poziomie 3,1% jest niższa niż zakładano, więc ta decyzja o utrzymaniu stóp procentowych wydaje się w tej sytuacji odpowiednia.
6: Komentował Jarosław Sadowski, dyrektor analiz Rankomat.pl. Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy procentowe raz, na początku marca, o 0,25%.
4: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
2: SK2 Sport.
6: Po porażce z Ukrainą szansa na rehabilitację z Nigerią. Na PGE Narodowym kolejny towarzyski mecz polskich piłkarzy. Na zwycięstwo i lepszą grę liczy pomocnik kadry Nikola Zalewski.
14: Myślę, że to będzie dobry mecz. Zagraliśmy z Ukrainą, myślę, że taki słabszy mecz. Mieliśmy okazję na początku, żeby strzelić kilka bramek, ale tak nie poszło i musimy pokazać, że...
6: Towarzyski mecz polskich piłkarzy. Na zwycięstwo i lepszą grę liczy pomocnik kadry Nikola Zalewski.
14: Myślę, że to będzie dobry mecz. Zagraliśmy z Ukrainą, myślę, że taki słabszy mecz. Mieliśmy okazję na początku, żeby strzelić kilka bramek, ale tak nie poszło i musimy pokazać, że...

0: życzę wygrać.
1: Początek meczu Polska-Nigeria o 20:45.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
3: Gdyby ten dzisiejszy mecz Polaków z Nigerią skończył się tak, jak w Lidze Narodów Polek w siatkówkę, to nie miałby nic przeciwko.
4: To znaczy?
3: 3-2 dla naszych.
4: Naprawdę?
3: Tak.
4: Podejrzewam, że tak nie będzie.
3: Nie?
4: Nie.
3: Że może być zgoła inaczej.
4: Będzie 3-2, ale inaczej.
5: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
3: Ale będą dwa na pewno plusy z tego dzisiejszego meczu.
4: To znaczy?
3: Krychowiak bez kartki, Szczęsny z czystym kątem.
4: Właśnie. Ale że Dudka nie wzięli.

0: 8 minut po godzinie 8. Tu Wajda Jarząbek, Jarząbek i Wajda. I wy, drodzy słuchacze, fajnie, że jesteście, że słuchacie najlepszych polskich hitów i o tym, o czym głośno w naszym kraju.
1: Tak, posłuchajcie, jeżeli ktoś nie brał kąpieli, to... to proszę się nie wybierać na Zakrzówek w Krakowie. Tam popularne kąpielisko zostało tymczasowo zamknięte. I teraz jaki jest powód? Powodem jest nieznana substancja w jednej z niecek basenowych, o czym poinformował Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.
0: Ta, nieznana. Wszyscy dobrze wiedzą, o jaką substancję chodzi, tylko nikt się do tego nie przyznaje. SK2.
1: Zaraz, czy ja dobrze rozumiem, że to jest ta sama substancja, która odpowiada za opady żółtego śniegu w zimie?
0: Dokładnie ta sama substancja. To jest ten sam poziom toksyczności, wiesz?
2: Wyważenie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamie. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Jakby się N wylosowało, to by błękit kolor, tak?
1: A powiedziałeś, jakby się N wylosowało, to byłby błękit?
0: By.
1: A znowu seplenisz.
0: By.
1: Wyjmij to z buzi, bo znowu seplenisz. Ludzie ci
0: nic nie rozumie. Nic nie mam buzi.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta w radiu SK2.
0: Wyciągnąłem pokryją jak prezydent.
1: Kiedyś się ludzi zapytam, co Dawidek trzyma w ryjku, ale to nie teraz,
0: właśnie.
1: Dobra.
0: No, 15 minut po 8. Dzisiaj z nami Jacek i Kamil. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: A drugie dzień dobry?
1: Nie ma?
4: Dzień dobry.
0: O, jest, dobra. Dobra, jest.
1: To dzień dobry jest bardzo ważny.
0: Bardzo, bo my wtedy badamy, czy zasięg jest ok i wszystko jest w porządku. Dobra, mamy panów. Jacek, Kamil, przypominam zasady z koła, losujemy wam literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
4: Tak jest, dokładnie.
0: Dobrze. Jacek zacznie.
1: Jacek, pierwszy w prawo czy w lewo?
4: W prawo.
1: Prawo. Poszło.
0: Poszło.
1: Mi się nie chce zatrzymać.
0: Te jak tata, 20 sekund, uwaga.
1: Uwaga, państwo.
4: Turcja.
1: Miasto.
4: Toruń.
1: Znana postać.
4: Tomasz Lis.
1: Roślina.
4: Tymianek.
1: Kolor.
4: Kolorowy.
1: Koralowy, dobrze. Zawód.
4: Tokarz.
1: Samochód.
4: Toyota.
1: Imię już nie.
0: Tokarz.
1: Imię już nie weszło.
0: Dobra. A samochód był? Był.
1: Był.
0: Był.
1: A jaki był korol? Korol?
0: Korol.
4: Kolorowy.
0: Kolorowy. No, a jaką miałeś literę?
1: T.
0: No to jaki kolor kolorowy jak...
1: No tego jeszcze nie grali.
0: Tu cię mamy, Jacek.
4: No za szybko.
0: Widzisz, 1, 2, 3, 4, bo od koloru nie liczymy w dół.

0: No to jaki kolor kolorowy jak...
1: No tego jeszcze tu, nie grali.
0: Tu cię mamy, Jacek.
2: No za szybko.
0: Widzisz, 1, 2, 3, 4, bo od koloru nie liczymy w dół.

0: No, takie zioło, wiesz? No, jeśli na ziołach dokładnie. Nie znasz, to ten.
1: Dobrze.
0: To ci nic to nie mówi.
2: Cztery. Jacku, cztery. Kamilu, cztery do przebicia. W prawo, w lewo?
3: A, w lewo.
0: A, w lewo. A, co to? Pamiętajcie, że odpowiadacie na literę, którą wylosujecie.
2: Tak,
0: to jest istotne. To jest...
2: Litera I.
0: I.
2: I z kropeczką, Kamilu. I 20 sekund. Państwo.
3: Izrael.
2: Miasto.
3: Inowrocław.
2: Tytuł filmu.
3: I nie ma mocni.
2: Imię.
3: Ireneusz.
2: Roślina.
3: Irys.
2: Potrawa.
3: Indyk pieczony.
2: Zawód.
3: I
2: informatyk na przykład.
3: Informatyk, a mógł być.
2: Mógłby być, nie? Inkwizytacja.
0: Inkwizytor? To kiedyś był taki
2: inkwizytor.
0: Zawód.
2: Inkwizytor.
0: Nikt się nie spodziewał hiszpańskiej inkwizycji.
2: Tylko inkwizytorzy.
0: Tylko inkwizytorzy. Dobrze, mój drogi, spojrzałem sobie na Irysa, żeby zobaczyć, jak to wygląda.
2: I żółty jest.
0: Wygląda. Albo fioletowy.
2: Albo fioletowy. No, dobrze kombinowałem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć.
0: Sześć.
2: Sześć, bo jeszcze potrawa też była.
0: Oczywiście,
2: że tak. Indyk pieczony przecież był.
0: A jakby indyk nie był pieczony, to też byśmy zaliczyli?
2: Tak. Wydaje mi się, że tak. Indyk w każdej formie to też jest jakaś potrawa, prawda?
0: Tak.
2: Dobra, 6 do 4, czyli indyk pieczony zapewnił zwycięstwo Kamilowi. Kamil teraz może powiedzieć, kurczę, pieczone, wygrałem.
3: Au.
2: Au. Do Jacka nagrody pocieszenia. Pozdrawiamy i Jacku ciebie, i Kamilu ciebie. Państwa miasta robią sobie przerwę na czas czworodzionka.
0: Tak. Na takiego podłużnego dwudzionka i widzimy się...
2: Słyszymy się
0: w poniedzionek.
4: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
5: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

Gdyby życie było komiksem, to to mógłby być jego tytuł. Człowiek ze stali został księdzem i o tym informuję was wszystkich wszem i wobec na 25 minut po godzinie 8. O co chodzi? Bartosz Sobczyk, były piłkarz Stali Mielec, właśnie został wyświęcony na księdza. Kiedyś grał ksiądz w jednej z najlepszych drużyn w kraju, FKS Stal Mielec. Dzisiaj gra ksiądz w najlepszej drużynie świata, drużynie Pana Boga. Tak zacytowano w komunikacie słowa zastępcy prezydenta Mielca, Krzysztofa Szostaka. To były takie słowa gratulacyjne. No i pewnie ksiądz Bartosz, jak był piłkarzem, to zamiast w bramkę strzelał Panu Bogu w okno, prawda? Więc Pan Bóg powiedział: dość! Teraz grasz w mojej drużynie, bo majątek stracę na szklarzach.

0: Właśnie dlatego nie może nas tam zabraknąć.
1: Będziemy na miejscu z naszym festiwalowym studiem.
2: Porozmawiamy z gwiazdami
0: i z fanami polskich piosenek.
3: Słuchaj już od jutra i oglądaj na Instagramie SK2.
4: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.

0: Ruszamy w trasę. Do rowerowej aktywności zachęcają
1: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego,
2: Agnieszka Wersta, wójt gminy Zawonia.
0: Spot finansowany w ramach projektu budowa dróg pieszo-rowerowych na terenie gminy Zawonia. Etap pierwszy, odcinek Zawonia Złotówek.
3: Ło! Widzisz to, co ja?
4: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
7: Wrocław na dobrej drodze. To szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Program Wrocław na dobrej drodze ma już 5 lat. Byliśmy pierwsi w Polsce, teraz inni naśladują ten pomysł. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic.
8: Czas spojrzeć na świat wyraźniej. W naszych 7 pracowniach optycznych czekają na Ciebie letnie promocje. Bezpłatne badanie wzroku oraz rabat na szkła okularowe. Aż do 50%. Profesjonalne doradztwo, szybkie terminy i oferta dopasowana do Ciebie. Nie odkładaj tego na później. Zadbaj o swój wzrok już dziś. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl. Widzimy się w pracowniach optycznych.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wilgoć w ścianach? Hydroblokada. Jedyna rada. 500 600 044. Hydroblokada.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
13: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski.
14: Godziny na godzinę przybywać. Będzie nam chmur na Dolnym Śląsku. W godzinach popołudniowych z tych chmur zacznie padać deszcz. Miejscami może to być opad dość intensywny. Mimo to zapowiada się na ciepły dzień, dziś do 25 stopni, a po deszczu temperatury spadną do 18. Na wrocławskich ulicach cały czas spory ruch na Wlotach. Bliżej centrum nogi z gazu ściągacie na placu Jana Pawła z przyległymi ulicami, także na Żmigrodzkiej i Bałtyckiej.
13: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski, Wrocław, Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1.
12: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
15: 8.30, News SK2, Anna Łowocka. IMGW ostrzega przed burzami w 9 województwach, to na południu i zachodzie Polski. Burzom miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu oraz porywisty wiatr, lokalnie może wystąpić grad. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie więzionej przez 30 lat kobiety. Magdalena K., 50-letnia mieszkanka Krakowa, była zniewolona przez własnych rodziców. Uwolniona po interwencji policji, kobieta trafiła do szpitala. Kluczowy mecz przed naszymi piłkarkami. Jutro na bursztynowym stadionie w Gdańsku reprezentacja Polski kobiet walczyć będzie o udział w Mistrzostwach Świata. Rywalkami podopiecznych Niny Patalon będą francuski.

0: Demono w Radiu SK2. A teraz trzymajcie się mocno. Trzymajcie się mocno, bo to u nas nówka sztuka świeżynka.
1: Nieśmigana jeszcze, można powiedzieć.
0: Dokładnie
1: nawet.
0: Dokładnie tak. Był ten sezon, a teraz będzie na błysk. Tak, a może już się domyślacie, o co chodzi, o kogo chodzi dokładnie. I powiem, że za 3 dni zaczyna obrotowy tour 2026.
1: Nie, no to teraz już zdradziłeś wszystko. Oczywiście, że chodzi o Dawida Podsiadło, który teraz, w tym momencie prezentuje się na naszej antenie ze swoim nowym kawałkiem Na Błysk. Tak jak to mówi moja żona, prawda?
0: Że ma być Na Błysk.
1: Ma być Na Błysk. Ma być Na Błysk.
0: Ciekawe, jaka będzie ta nowa płyta, bo zarówno sezon, jak i Na Błysk zapowiada nową płytę Dawida Podsiadło. A tutaj będziecie słyszeć zaraz. Tutaj po prostu czuć, że długi weekend zbliża i że będzie no będziemy gwizdać na pracę.
1: No, tak samo jak Dawid, proszę bardzo. No to co? No to gramy. Nowość w Radiu SK2.
0: Premiera! Dawid Podsiadło, Na Błysk. SK2

0: Sylwia Grzeszczak w Radiu SK2 z małym przesunięciem, bo była premiera Dawida Podsiadło, ale pora uruchomić nasz wehikuł czasu, żeby przenieść się do konkretnego roku, do konkretnego dnia. Newsy, które pojawiły się tego dnia, ale niekoniecznie tego roku, 3 czerwca, ale 26 plus 6, 32 lata temu.
1: To wiecie, który to był rok?
2: 94.
1: No i właśnie tak jest. Dzisiaj 3 czerwca tegoże roku 1994 premierę miało też coś zupełnie innego.
0: Telewizja Polska wyemitowała pierwszy odcinek teleturnieju 1 z 10.
1: Tak. Są tematy, które puentują się same z siebie i to właśnie jest ten moment i ten temat.
3: Choua to francuskie określenie produktu z ryb, ślimaków czy żabich udek?
4: Z rybich udek. Pan numer 10.
3: Chips. Oznacza zwykle cienki, smażony plasterek którego warzywa?
4: Frytki.
3: Jakie pokarmy rozmnożył Jezus, karmiąc tłumy w okolicach Kafarnaum?
4: Proso.

0: Najlepsze polskie hity gramy wam przez cały czas w Radiu SK2. My dzisiaj wszyscy jak skowronki, w takich dobrych nastrojach, czy jeszcze jak inne ptaszki, bo przecież zaczynamy długi czerwcówkowy weekend.
1: Właśnie nie mówmy dzisiaj weekend, szukaliśmy jakiegoś innego słowa na weekend, no takiego polskiego,
0: To proszę, to proszę.
2: Ja tak myślę, że to mogłoby się nazywać dni resetowania tak zwane.
0: I nawet ciężko to wymówić już
1: dni resetowania?
0: Po takim resecie.
1: Dni resetowania. Powiedz dni resetowania po dniach resetowania.
0: Nie powiesz.
1: Nie powiesz.
0: Nie powiesz.
1: Nie powiesz.
0: Miłych dni resetowania.
1: Na giblarze.

jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie

0: Gotowaniu. Harmonogram płatności 20 na 80 oraz możliwość negocjacji ceny pozwolą spełnić Twoje marzenie o nowym mieszkaniu. Więcej na osiedlelissa.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer.
1: Sala zabaw Kosmiczne Kulki melduje gotowość. To bezpieczna przestrzeń dla dzieci i strefa relaksu dla rodziców. Urodziny, grupy zorganizowane i mnóstwo kosmicznej zabawy. Zapraszamy do Kosmicznych Kulek w Twardogórze, ulica Krótka 2 oraz w Miliczu, ulica Kopernika 8. Jeśli szukasz miejsca, gdzie zabawa nie ma końca, wpadnij do Kosmicznych Kulek.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ło, widzisz to co ja?
5: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
9: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski.
10: 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam Leszek oraz Kevin, którzy mają dziś swoje imieniny i mają dobrą okazję do świętowania. Cała reszta może świętować z powodu kolejnego długiego weekendu, bo ten już za chwilę. Dziś w regionie do 25 stopni, popołudnie deszcze i jutro wróci słońce, więc możecie planować przyjemne czerwcowe aktywności. Co prawda w piątek czeka nas ochłodzenie i ponowne opady deszczu, ale czwartek zapowiada się jeszcze w miarę, zatem nie odwlekajcie aktywności na świeżym powietrzu na ostatnią chwilę.
9: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski, Wrocław, Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1.
8: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
11: Jest 9, news SK2, Anna Łobocka. Zamieszki Wielkiej Brytanii po śmierci Henry'ego Nowaka, Brytyjczyka polskiego pochodzenia. 18-latek został śmiertelnie zaatakowany nożem w grudniu ubiegłego roku w Southampton. Sprawa wróciła po publikacji nagrania z policyjnej interwencji. Widać na nim, jak nastolatek mimo powtarzania policjantom, że nie może oddychać, jest skuwany kajdankami. Funkcjonariusze uwierzyli w fałszywe twierdzenia zabójcy Nowaka. Vikram Digva mówił, że padł ofiarą ataku na tle rasistowskim. Na te wydarzenia zareagował m.in. premier Wielkiej Brytanii. Keir Starmer przyznał, że oglądając nagranie z interwencji służb, czuł się wstrząśnięty i zapowiedział wyjaśnienie działań policji. Jako ojciec 17-latka robiło mi się niedobrze, gdy oglądałem nagranie. Absolutnie słuszne jest, że Niezależne Biuro do Spraw Postępowania Policji się tym zajmuje. Omówienia wymaga to, jak oskarżenia o rasizm wpłynęły na decyzję w tej sprawie. Sprawca Vikram Digva został skazany na dożywocie. Rodzina Henry'ego Nowaka domaga się odpowiedzialności funkcjonariuszy uczestniczących w interwencji. Troje z nich wciąż pracuje w policji. Od dziś trudniej zredukować punkty karne. Część z nich, dotyczące najpoważniejszych wykroczeń, nie będzie dało się usunąć z konta, idąc na specjalny kurs. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, jakie sytuacje znalazły się w tym katalogu.
12: Punktów karnych nie będzie można zredukować m.in. za przekroczenie prędkości powyżej 30 km na godzinę, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu czy driftowanie.
13: To jest taki katalog, w którym mieści się piractwo drogowe, niebezpieczne sytuacje, przekraczanie prędkości.
12: Mówi mi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Za te wykroczenia taryfikator przewiduje też najwyższą liczbę punktów, nawet 15.
14: Jeździcie z głową i z rozsądkiem, bo łatwo jest stracić prawo jazdy, a bardzo trudno jest je odzyskać.
12: Apeluje Marcin Kulka, biegły sądowy do spraw wypadków drogowych. Punkty karne za najcięższe przewinienia będą znikać, tak jak do tej pory, po roku od opłacenia mandatu.
11: Przypomnijmy, że limity to 24 punkty i 20 dla początkującego kierowcy. Maja Chwalińska zagra dziś o kolejny historyczny wynik. Polska tenisistka już sprawiła ogromną sensację podczas wielkoszlemowego Roland Garros. Dotarła do ćwierćfinału, w którym zagra z Anną Kalińską, początek meczu o 11.
15: SK2 News, Wrocław.
10: Sebastian Stelmach. Puszczasz dziecko na rower lub hulajnogę? Pamiętaj o kasku dla niego. Od dziś dzieci poniżej 16 roku życia mają obowiązek zakładania kasków.
16: Wprowadzenie nowych regulacji ma przede wszystkim na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz ograniczenie liczby poważnych urazów głowy podczas zdarzeń drogowych.
10: Informuje Daria Szydłowska z policji. W Trzebnicy brak kasku może skończyć się mandatem. Na koniec dobre wiadomości.

0: Dla wrocławskich cyklistów miasto ogłosiło przetarg na budowę nowych ścieżek rowerowych wzdłuż ulicy Żmigrodzkiej od zjazdu na Polankę do ulicy Broniewskiego.
1: No najlepiej to redukować punkty karne po prostu ich nie zarabiając. To chyba taka najlepsza znana mi metoda. Tutaj Radio SK2, 10 najlepszych polskich hitów dla Was mam w tej godzinie. Będzie też muzyczny wehikuł czasu. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

wielki hit Edy Górniak gramy wam w Radiu SK2. Nie idziemy na skróty, jeśli chodzi o polską muzykę, za to Polski Związek Tenisowy kombinuje jak może i bardzo dobrze, bo właśnie zwrócił się do organizatorów Wimbledonu o przyznanie Maji Chwalińskiej dzikiej karty do turnieju w Londynie. Dzięki temu Maja nie brałaby udziału w kwalifikacjach. Co ciekawe, listy zgłoszeń do dzikiej karty zamknięto zanim Maja odpaliła swoją czwartą prędkość kosmiczną w rakiecie i awansowała do ćwierćfinału French Open. Decyzji póki co nie ma, za to o 11 zacznie się walka Mai o półfinał. Jej poczynania oczywiście będziemy dla was śledzili w Radiu SK2. SK2.

Nie wiem, czy pamiętacie, że jak się dorastało w latach 80. albo 90., sporo osób w klasie albo na podwórku miało tego wujka czy ciocię z Ameryki. A to przysłali jakieś oryginalne ciuchy, a to coś dobrego, jakąś paczuszkę, albo na przykład płytę podesłali. No i trzeba było jakoś podziękować. Te rozmowy przez telefon były piekielnie drogie, ale za to pomagały utrzymać rodzinne więzi. No a takie rzeczy ceny przecież nie mają, jak wiemy. O tym właśnie Maryla Rodowicz i jej rozmowa przez ocean w Radiu SK2.

0: będzie.
1: Jeśli młodość od Jeremiego i Artura Sikorskich was porwała, to możecie oddać swój głos na ten kawałek w ramach gorącej polskiej dwudziestki. Głosowanie cały czas trwa na sk2.pl, no i muszę powiedzieć, że to piątkowe wydanie będzie bardzo wyjątkowe, bo Łukasz Zduńczyk poprowadzi je prosto z festiwalu w Opolu. Gorąca Polska i Opolska też. Dwudziestka prosto właśnie z Opola w piątek po 18.
2: SK2.
3: Autopromocja.
4: Kiełbasa? Krakowska.
5: Śliwka? Z Nałęczowa.
6: Rogar? Świętomarciński z Poznania.
7: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
5: A radio?
7: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
8: Konik, strzela koń na biegunach.
6: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
7: Najlepsze, bo polskie.
3: Autopromocja.
7: Reklama.
9: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
10: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
11: Są okazje, których nie możesz przegapić. Jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
12: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
13: Mamo, a kto to Pipi?
12: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
14: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
13: To może pójdziemy?
12: Już idziemy.
14: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: najlepsze polskie hity. Gramy wam w Radiu SK 2. To oczywiście zespół Manam i Po to jesteś na świecie. I ten klasyk doprowadził, bo my z tym klasykiem dopłynęliśmy elegancko do godziny 10. Przed nami newsy, a po 10 porozmawiamy o tym, co w wakacje we wszystkich knajpach w Polsce być może dostaniemy za darmo, więc warto zostać z Radiem SK 2.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: Zapraszamy na jarmark świętojański na wrocławskim rynku, ulicy Świdnickiej i Oławskiej. Już 7 czerwca koncert grupy Servus Street. Pachnące ogrody, słoneczne plaże i chwile relaksu w świętojańskim klimacie. Smaki lata i rękodzieło z duszą. Wystawcy z różnych stron świata. Chcesz zobaczyć interaktywny plan jarmarku? Wejdź na pojawi.pl i odszukaj na mapce interesujący Cię asortyment. Realizacja Pianoforte Agencja Artystyczna. Partner wydarzenia pojawi.pl.
4: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.

0: 29. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał.
1: I po reklamie.
2: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski.
3: Gorąca Polska 20, co piątek na antenie Radia SK2, a gorące 20 mamy już na termometrach we Wrocławiu i w okolicy, bo to właśnie tyle na naszych termometrach się pojawiło. Dziś maksymalnie 25 stopni, dużo chmur za oknami i będzie ich cały czas przybywać aż do godzin popołudniowych, gdy z tych chmur zacznie padać deszcz. Na przejaśnienia przyjdzie czas ponownie jutro, ale tylko w pierwszej części dnia, bo czwartkowe popołudnie znów będzie pochmurne.
2: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski, Wrocław, Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1.
4: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Nie wolno nakręcać spirali nienawiści, mówi o relacjach z Polską szef ukraińskiego MSZ-u Andrii Sibicha. To ciąg dalszy kryzysu po nadaniu jednej z ukraińskich jednostek imienia bohaterów UPA. Z najnowszymi informacjami teraz nasz reporter Michał Rawa.
5: Tak jest, dzień dobry. Andrii Sibicha oświadczył, że zaostrzenie relacji między Ukrainą i Polską nie przynosi korzyści ani Ukraińcom, ani Polakom. Przypomniał, że w ciągu ostatnich 2 lat oba kraje prowadziły konstruktywny dialog na sporne tematy historyczne i podkreślił, że jest to podejście, którego nie wolno podważać ani nakręcać spirali nienawiści. To głos z Kijowa. Warszawa odpowiada. Prezydent Zełenski popełnił błąd i mamy prawo do rozczarowania, mówi szef MSZ-u Radosław Sikorski, który przekazał, że trwają zakulisowe rozmowy z Ukraińcami. W tym tygodniu ze swoim ukraińskim odpowiednikiem ma rozmawiać m.in. szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Tragiczny wypadek na kładzie w Warmińsko-Mazurskiem. Nie żyje 30-latek, który w miejscowości Mazurowo uderzył w przydrożne drzewo, mówi Agata Kulikowska-Denałęcz z Policji Wełku.
6: Niestety mimo reanimacji życia mężczyzny nie udało się uratować. Ustalono, że mężczyzna jechał w kasku. Na miejscu policjanci wykonali czynności procesowe. Ciało zostało zabezpieczone do sekcji.
4: Trwa ustalanie przyczyn wypadku. 24-letnia Klaudia jest już w drodze do domu. Specjalnym samolotem z matką i lekarzami leci do Polski z Chin. Kobieta od wielu tygodni przebywała w śpiączce w szpitalu w Pekinie. Po przylocie trafi do Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Placówka jest przygotowana na przyjęcie pacjentki, mówi lekarz Krzysztof Fidler.
7: Tak naprawdę nie wiemy dokładnie, o której będzie. Na pewno zespół będzie gotowy już od godziny 15 na lotnisku, żeby chorą podjąć. Karetka posiada respirator, pompy strzykawkowe, także jest w pełni przygotowana do transportu takich chorych, którzy wymagają oddziału intensywnej terapii, wentylacji mechanicznej i wspomagania układu krążenia.
4: 24-latka, która studiowała w Chinach, do szpitala w Pekinie trafiła w połowie kwietnia. Zdiagnozowano u niej guza jajnika, tak zwanego potworniaka.
1: SK2 News, Wrocław.
3: Sebastian Stelmach kiedyś występowały bardzo licznie, teraz ich populacja jest niewielka. Kaczki podgorzałki wracają do natury. Wrocławskie Zoo uczestniczy w akcji reintrodukcji tego gatunku na stawach milickich.
8: Te kaczki dobrze się tam odnajdują, wyprowadzają lęgi, zakładają gniazda, mają swoje młode.
3: Mówi Weronika Łysek z wrocławskiego Zoo, które kilka dni temu wypuściło kolejną grupę podgorzałek na teren stawów. A skoro już o wodzie mowa, ruszył sezon na wrocławskich kąpieliskach. Od jutra skorzystamy z letnich pływalni przy Orbicie, a od Dnia Dziecka korzystamy z glinianek.
9: 10:03, Kasia Grodzka, dzień dobry. W tej godzinie w 10 najlepszych polskich hitów mam dla was m.in. romantycznych chłopców z Placu Broni. Będzie też Bledka, będzie też Kasia Sienkiewicz w wersji solo. Gramy.

Meblowanie to przyjemna rzecz. Ania Wyszkoni stawia u nas lampę i sofę. Tutaj Radio SK2. Przemeblowanie też szykuje się w przepisach. Od 12 sierpnia restauracje, bary i kawiarnie będą miały obowiązek podać do posiłku bezpłatnie pół litra wody z kranu. Kto czasem je na mieście, ten wie, że butelka wody naprawdę potrafi dać po kieszeni. Swoją drogą pół litra gratis do posiłku brzmi dumnie, choć pewnie niektórzy zawiodą się, że chodzi o kranówkę. SK

0: Zespół Baim przyjmuje brzemię smutków na te nadchodzące dni wolne, żebyście odpoczęli od wszelkich stresów. Dwa serca i dwa smutki. Gramy na finał tej dziesiątki najlepszych polskich hitów. A przed nami w tej godzinie jeszcze Lander i Doda. Warto zostać z radiem SK2.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska 20 radia SK2.
2: Maj już się skończył, ale na naszej liście dopiero się rozkręca. Maj to nowy numer Michała Szpaka. Jeśli ten maj robi wam robotę na początku czerwca, to dajcie plusika na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
2: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Na zakupy tu lecimy, mocno kasy tak lubimy.
1: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
4: Wyobraź sobie podróż dookoła świata bez wyjeżdżania z Wrocławia. Delicje 2026. Festiwal smaków na rynku we Wrocławiu. Kuchnie świata, pokazy na żywo, koncerty i wyjątkowa atmosfera przez 3 dni. Widzimy się na Delicjach. Od 5 do 7 czerwca. Rynek we Wrocławiu. Więcej na Facebooku.
5: Wrocław na dobrej drodze to pierwszy taki program w Polsce. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to tylko w zeszłym roku 18 odcinków o łącznej długości 14 km.

0: km i wydane 15 milionów złotych. Tej wiosny Wrocław na dobrej drodze na kolejnych ulicach. Powstańców Śląskich, Grabiszyńska, Żernicka, Kiełczowska, a teraz także Aleja Karkonoska.
1: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro we Wrocławiu przy ulicy Karmelkowej 29. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał.
2: Słyszysz? To w Zawoni! To tu powstaje zupełnie nowa trasa dolnośląskiej cyklostrady. 3 km komfortu i bezpieczeństwa dla twoich dwóch kółek. Jeszcze w tym roku wsiądź na rower i poczuj aktywną stronę gminy Zawonia. Do rowerowej aktywności zachęcają
3: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
4: Agnieszka Wersta, wójt gminy Zawonia.
2: Spot finansowany w ramach projektu budowa sieci trasy rowerowej w ramach dolnośląskiej cyklostrady. Trasa kamienna w gminie Zawonia.
5: Wilgoć w ścianach? Hydroblokada. Jedyna rada. 500 600 044. Hydroblokada.
6: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
10: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
9: To dobre cechy charakteru.
10: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
11: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: To jest jej kawałek podłogi, tak zaznacza Dede Negra w Radiu SK2. Za to za chwilę Maja Chwalińska będzie walczyła o swój kawałek nie podłogi, tylko mączki. Po 11 zagra w ćwierćfinale French Open z Anną Kalińską. Trzymamy kciuki i śledzimy dla Was ten mecz. Przed nami punktualnie o 11 newsy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100%

0: sklepach i na castorama.pl.
1: Są okazje, których nie możesz przegapić, jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
2: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
3: Mamo, a kto to Pipi?
2: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
4: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.

0: idziemy.
1: Odwiedź świat pipi w Alei Bielany.
2: W Wrocławiu mamy doskonałe wieści. Od 29 maja weszły w życie nowe przepisy. Miasto podnosi dotacje na wymianę kopciucha z 8 do aż 15 tysięcy złotych w programie Kawka Plus.
3: Jeśli dobrze połączysz programy, możesz otrzymać dofinansowanie do nawet 43 tysięcy złotych.
2: Ważne, znikają dopłaty do nowych instalacji gazowych, ale jeśli już posiadasz piec gazowy, to bez obaw. Wciąż możesz z niego korzystać. Sprawdź nowe zasady na www.wroclaw.pl i zmień piec.
4: Czas spojrzeć na świat wyraźniej. W naszych 7 pracowniach optycznych czekają na Ciebie letnie promocje. Bezpłatne badanie wzroku oraz rabat na szkła okularowe. Aż do 50%. Profesjonalne doradztwo, szybkie terminy i oferta dopasowana do Ciebie. Nie odkładaj tego na później. Zadbaj o swój wzrok już dziś. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl. Widzimy się w pracowniach optycznych.
5: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99. A ketchup Kotlin, jedynie 4,89, kupując dwa.
10: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
13: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
12: I to gdzie?
13: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
10: I po reklamie.
14: Sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski.
15: Na horyzoncie widać już kolejny długi weekend, czas zatem na raport pogodowy. Dziś w regionie będzie pochmurno, po południu także deszczowo. Jutro do południa pogodnie, po południu pochmurno i nawet 25 stopni. Z kolei w piątek czeka załamanie pogody, tylko 13 stopni i opady deszczu. Kto planuje zatem aktywnie spędzać czas, szczególnie na świeżym powietrzu, ten niech to robi w czwartek albo w piątek przed południem, zanim spadnie deszcz.
14: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski, Wrocław, Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1.
16: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Oczy sportowej Polski zwrócone na Paryż. Maja Chwalińska wyjdzie dziś na kort za kilkanaście minut. Początek ćwierćfinału French Open z udziałem naszej tenisistki. Polka już sprawiła wielką sensację na paryskich kortach, ale liczymy, że to nie koniec. Czekają nas wielkie emocje. Mecz Polki z Rosjanką Anną Kalińską będzie śledził nasz reporter Michał Rawa. Dzień dobry, Michale.
17: Tak jest, dzień dobry. Na papierze to Rosjanka. 22. rakieta świata jest faworytką tego meczu, ale jak podkreśla Michał Chojecki z redakcji sportowej Super Expressu, na korcie to może wyglądać zupełnie inaczej.
18: Wiadomo, że Rosjanka lubi taką grę płaską, jednostajną, siłowe, mocne uderzenia z głębi kortu i bardzo jestem ciekaw, co ona zrobi, jak będzie dostawała te topspinowe, mocno rotowane, wysokie piłki, które będą lądować pod samą końcową linią. Może po prostu zgłupieć.
17: Polka swoją grą zaskakiwała w Paryżu. Już takie tenisisty jak Qin Wenzhen czy Maria Sakkari. Trzymamy kciuki za kolejny wielki mecz Mai Chwalińskiej na kortach Rolanda Garrosa.
16: Usiłowanie zabójstwa. Taki zarzut usłyszał 41-latek za podpalenie mężczyzny na jachcie. Wydarzyło się to tydzień temu przy jednym z nadbrzeży na Odrze w Szczecinie. Zaatakowany przez dwóch napastników mężczyzna, żeby się ratować, wskoczył do wody, mówi Paweł Pankał z policji w Szczecinie.
19: Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie im zarzutów kierowania gruźb karalnych. Dodatkowo 41-letni mieszkaniec Szczecina usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa należący do katalogu tych najpoważniejszych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu.
16: Obaj mężczyźni przebywają w tymczasowym areszcie. Zapisy do trzeciej edycji turnieju z Orlika na stadion przedłużone do końca czerwca. Organizatorzy chcą dać szansę uczestnictwa jak największej liczbie uczestników w walce o finał na wielkim piłkarskim stadionie. Już kilka tysięcy drużyn zarejestrowało się do największego projektu piłkarskiego dla młodzieży w Polsce. Tegoroczne zmagania rozpoczną się we wrześniu. 120 najlepszych zawodniczek i zawodników oprócz tytułów Mistrzów Polski wyjedzie na zgrupowanie piłkarskie do prestiżowego zagranicznego klubu.
2: SK2 News, Wrocław.
15: Sebastian Stelmach, chora wałbrzyszanka, wraca do kraju. Dziś po południu na lotnisku we Wrocławiu wyląduje wojskowy samolot.

0: Lotę z 24-letnią Klaudią na pokładzie. Polka, która utknęła pod respiratorem w chińskim szpitalu, trafi do wojskowego szpitala przy ulicy Weigla we Wrocławiu. Ponad 26 tysięcy biegaczy ruszy na ulicę miasta. W sobotę wieczorem ruszy 12 tarczyński nocny Wrocław półmaraton. Weźmie w nim udział rekordowa liczba 26 tysięcy uczestników z 58 krajów, w tym 9 tysięcy wrocławian.
1: Tu Radio SK2, minęła 11, no czekamy na początek ćwierćfinału Rolanda Garrosa, kibicujemy Maji Chwalińskiej. Jak widzę, mecz ma się zacząć z opóźnieniem, tak mniej więcej o 11.10. Gramy wam w biało-czerwonych barwach muzycznie na początek. Ania Dąbrowska, Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: Jenny i Edyta Bartosiewicz w Radiu SK2. Takie muzyczne przedstawienie się za nami. Za to astronauta Sławosz Uznański i jego żona, posłanka Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, właśnie powitali na świecie swojego synka. Wielkie gratulacje dla świeżo upieczonych rodziców. No, można śmiało powiedzieć, że będzie to taki ich mały krok dla człowieka, ale wielki skok w świecie pieluch.
1: SK2.

Autobiografia to jedna z najbardziej znanych piosenek Perfektu. W tym roku to także tytuł jednego z koncertów na festiwalu w Opolu w sobotę. Największe polskie gwiazdy zaśpiewają utwory, do których tekst napisał Bogdan Olewicz. Wśród nich znajduje się również wspomniana przeze mnie autobiografia, którą teraz gramy Wam w wehikule czasu Eski 2.

0: No właśnie, miłość. Miłość do tenisa zaprowadziła ją na ten kort w Paryżu. Marisa i odkochaj w Radiu SK 2 to za nami, a my obserwujemy sobie ćwierćfinał French Open. Maja Chwalińska mierzy się z Rosjanką Anną Kalińską w pierwszym secie. Póki co patrzę 3-1 dla naszej reprezentantki. Oby tak dalej. Łatwo nie jest, bo panie grają przy otwartym dachu, a dziś mocno w Paryżu wieje. Oby Maja potraktowała to jako taki podmuch pod skrzydła. Trzymamy kciuki i gramy wam najlepsze polskie hity.
1: SK2.
2: Autopromocja. SK2 prezentuje
1: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
2: Największe święto polskiej muzyki.
3: Właśnie dlatego nie może nas tam zabraknąć.
4: Będziemy na miejscu z naszym festiwalowym studiem.
5: Porozmawiamy z gwiazdami
3: i z fanami polskich piosenek.
1: Słuchaj już od jutra i oglądaj na Instagramie SK2.
2: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce. Autopromocja.
6: Reklama. Sala zabaw Kosmiczne Kulki melduje gotowość. To bezpieczna przestrzeń dla dzieci i strefa relaksu dla rodziców. Urodziny, grupy zorganizowane i mnóstwo kosmicznej zabawy. Zapraszamy do Kosmicznych Kulek w Twardogórze, ulica Krótka 2 oraz w Miliczu, ulica Kopernika 8. Jeśli szukasz miejsca, gdzie zabawa nie ma końca, wpadnij do Kosmicznych Kulek.
7: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
8: Osiedle Lissa we wrocławskiej Leśnicy. To kameralna inwestycja z szerokim wyborem mieszkań od Arkop Developer, firmy z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Harmonogram płatności 20/80 oraz możliwość negocjacji ceny pozwolą spełnić Twoje marzenie o nowym mieszkaniu. Więcej na osiedlelissa.pl. Twój komfort to nasz.

0: Top Developer.
1: Szukasz miejsca, w którym możesz się rozwijać? Tarczyński SA prowadzi rekrutację w zakładzie w Ujeźdźcu Małym pod Trzebnicą. Na pewno znajdziesz coś dla siebie. Czeka cię stabilne zatrudnienie i możliwość rozwoju w strukturach firmy. Dla stanowisk produkcyjnych z okolicznych miejscowości zapewniamy dojazd. Zadzwoń do nas 726-665-555. Wyślij wiadomość na adres hr@tarczyński.pl lub aplikuj na tarczyńskipraca.pl. Zapraszamy!
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

No, oby to gorące lato rodem z piosenki panów z Big Day nastało jak najszybciej, bo człowiek to w sumie nie wie, jak się ubrać, a potem chodzi zafukany po mieście. Tutaj Radio SK2, gramy Wam najlepsze polskie hity na rozgrzanie. Przed nami news o 12.

0: a po 12 No Self kręca w Radiu SK2.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Mamo, jeszcze raz
6: poczekaj, złapię oddech. To było szybkie.
5: Ta zjeżdżalnia jest mega.
6: 105 metrów radości i te widoki.
5: Patrz, mamo, jak tu wysoko.
6: Bo to najwyższa wieża w Polsce. Skywalk w Świeradowie Zdroju, aż 62 metry wysokości. Ścieżka w chmurach, szklany taras
5: i przejście linowe. Mamo, chodź.
6: Dobra, razem damy radę. Skywalk to miejsce dla każdego, niezależnie od wieku. Sprawdź na skywalk-świeradów.pl.
7: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub od udzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować.

0: Wie, poczekają kilka miesięcy.
1: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
2: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: I po reklamie.
5: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski.
6: Cały czas spore chmur na wrocławskim niebie, ale słońca nam też nie brakuje, dzięki czemu temperatury szybko idą nam do góry. 21 stopni już na liczniku, a my otwieramy środowe popołudnie, ale to w sumie brzmi jak piątkowe popołudnie, bo już na wyciągnięcie ręki kolejny i to długi weekend. Mam nadzieję, że macie już plany na ten czas. Pamiętajcie, że pogoda będzie dość chimeryczna. Jutro ciepło do 25 stopni, sporo pogodnego nieba i trochę chmur, z których w piątek zacznie padać deszcz, wtedy będzie ochłodzenie.
5: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski, Wrocław, Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1.
7: Jest 12, Niusy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. To jak na razie wielki mecz Mai Chwalińskiej na kortach Rolanda Garrosa. Polka walczy z Rosjanką Anną Kalińską w ćwierćfinale French Open. Jak na razie trwa pierwszy set, Polka prowadzi 5-4. To spotkanie śledzi nasz reporter Michał Rawa.
8: Tak jest, Anna Kalińska na razie nie potrafi odnaleźć się na korcie, choć Maja Chwalińska gra tenisa, do którego przyzwyczaiła nas już na kortach Rolanda Garrosa. Nie przyjemy top spin, slice i świetna technika. To pokazuje nasza zawodniczka od początku meczu. Rosjanka popełnia wiele błędów, często posyła piłki na aut i oby tak ten pojedynek wyglądał do końca.
7: Akcja nadal nie przyniosła efektu. Służby ratunkowe poszukują mężczyznę, który wczoraj wieczorem skoczył z zapory do jeziora Solińskiego w Bieszczadach.
9: Mimo intensywnego przeszukania akwenu z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu sonarowego, osoby poszkodowanej nie udało się zlokalizować. Działania strażaków w tej fazie zostały zakończone.
7: Mówi Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków. Na miejscu pracuje policja. Poszukiwania cały czas kontynuuje bieszczadzki WOPR. Jeszcze dziś dno jeziora ma być przeczesywane za pomocą podwodnej drona. Dwaj polscy alpiniści uratowani w masywie Mont Blanc. Jeden z nich został trafiony piorunem, przez co nie mogli kontynuować wczorajszej wspinaczki. W akcji ratowniczej działało alpejskie pogotowie górskie oraz włoska gwardia finansowa. Pogoda uniemożliwiła wylot śmigłowca ratunkowego. Ostatecznie dopiero w nocy alpiniści trafili do szpitala w Aoście na badania.
4: K2 News, Wrocław.
6: Sebastian Stelmach, Klaudia wraca do Polski. Dziś po południu 24-letnia Wałbrzyszanka wróci do kraju. Zajmą się nią medycy ze szpitala wojskowego z ulicy Weigla.
10: Zespół będzie gotowy już od godziny 15 na lotnisku. Karetka jest w pełni przygotowana do transportu takich chorych, którzy wymagają oddziału intensywnej terapii.
6: Informuje Krzysztof Fiedler ze szpitalnego OIOM-u. Na koniec przypomnienie, masz mniej niż 16 lat i wsiadasz na rower lub hulajnogę, załóż kask. Od dziś masz taki obowiązek. Brak kasku najmłodszych zakończy się mandatem.
11: 5-4 prowadzi Maja Chwalińska w pierwszym secie ćwierćfinału Rolanda Garrosa. No łatwo nie jest, bardzo ciężko punkt za punkt. Trzymamy kciuki, żeby to wszystko poszło już z górki. Tutaj Radio SK2, gramy Wam najlepszą polską muzykę. Zespół wideo na początek. Kasia Grodzka, dzień dobry i mamy 2 minuty po 12.
12: No to gramy.

0: Ja myślałam, że to siatkarze swoimi meczami działają jak dreszczowcy, ale z tenisistami jest tak samo. Tiebreak mamy w pierwszym secie ćwierćfinału Rolanda Garrosa. Na tablicy wyników 4-3 dla Mai Chwalińskiej. No, trzymamy kciuki za nią. To na rozluźnienie atmosfery Nosel wkręca już teraz w Radiu SK 2.
1: Nosel wkręca. Czy ja do pana Rafała się dotelefonowałam z rezerwacji parkingowej u nas?
2: Tak.
1: Danka Węglowa, Danka po tej stronie, proszę pana, bo widzę, że mąż pana wpisał na listę od piątku do niedzieli. A czy on coś wspominał, proszę pana, o komunii, czy nie?
2: Nic mi nie wspominał.
1: A, bo będziemy mieli komunię i szykują tutaj taki namiot ten, proszę pana, rozstawiany. I teraz tak, albo jeżeli pan nam zostawi kluczyki, no to możemy, proszę pana, w środku siedzieć, albo ja będę musiała mieć lawetę dla pana, ale to dodatkowo będę musiała panu policzyć.
2: Ale ja nie rozumiem, co, że siedzieć, gdzie umiesz w samochodzie?
1: Bo tak, rozstawimy nad parkingiem, proszę pana, namiot. Ten taki biały. I tam będzie uroczystości komunijne. I tak, mamy jeszcze przestrzeń, żeby tam postawić stoły, ale nie mamy przestrzeni, bo tam samochody będą stały. Nie mamy przestrzeni na siedzenie, więc albo będą, proszę pana, jeżeli pan się zgodzi oczywiście, siedzieć u pana w samochodzie i normalnie odbyć komunię, albo ja na lawetę wezmę pański samochód.
2: To jak ja mam 100 zł opłacić jeszcze kolejne za lawetę, to...
1: Proszę pana, laweta nie jest nam za darmo, bo musimy wyprowadzić auto, proszę pana, z parkingu, bo tam będzie komunia.
2: Ale to będę siedzieć w moim aucie i jeść se.

0: okazać się bardzo szczęśliwy dla Mai Chwalińskiej. Gra o półfinał French Open. Pierwszy set już ma, już jest jej. Teraz trwa walka o drugi z Rosjanką Kalińską. Na tablicy wyników 2-1 dla Polki. Idzie świetnie. Trzymamy kciuki, gramy wam 100% najlepszych polskich hitów. Baranowski, Wiktoria Kida, Oskar Sims. Ich usłyszymy jeszcze przed godziną 13.
1: SK2. Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wyobraź sobie podróż dookoła świata. Bez wyjeżdżania z Wrocławia. Delicje 2026. Festiwal smaków na rynku we Wrocławiu. Kuchnie świata, pokazy na żywo, koncerty i wyjątkowa atmosfera przez 3 dni. Widzimy się na Delicjach. Od 5 do 7 czerwca. Rynek we Wrocławiu. Więcej na Facebooku.
10: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
11: Są okazje, których nie możesz przegapić, jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
12: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
13: Mamo, a kto to Pipi?
12: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
14: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
13: To może pójdziemy?
12: Już idziemy.
14: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wilgoć w ścianach? Hydroblokada. Jedyna rada. 500-600-044. Hydroblokada.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: ciężko jest. Żebyście mieli czas popatrzeć sobie na kolory nieba. Tego wam życzę na ten długi czerwcowy weekend. Kaśka Suchacka popatrzyła sobie w górę dłużej, no i właśnie, wyszedł jej ten kawałek. Niebo było różowe, gramy wam w Radio SK2 tuż przed godziną 13, a po 13 świeżynka od Dawida Podsiadło, która z pieca wyszła, no dosłownie, dzisiaj po północy. Premierowy Na Błysk zagramy wam w dziesiątce najlepszych polskich hitów Radia SK2.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama. Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
3: Trwa budowa nowoczesnej ścieżki rowerowej z Zawoni do Złotówka. To ponad 5 km nowej asfaltowej ścieżki. Szykujcie formę, bo jesienią ruszamy w trasę. Do rowerowej aktywności zachęcają.
4: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
5: Agnieszka Wersta, wójt gminy Zawonia.
3: Spot finansowany w ramach projektu budowa dróg pieszo-rowerowych na terenie gminy Zawonia. Etap pierwszy, odcinek Zawonia-Złotówek.
6: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
7: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50%.

0: 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2+1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC.
7: Środowe, choć równie dobrze można by powiedzieć piątkowe popołudnie, bo za chwilę rozpoczniemy długi weekend, przyniesie nam dużo chmur na dolnośląskim niebie i zdaniem synoptyków z tych chmur będzie mogło popadać. Maksymalnie 25 stopni zarówno dziś jak i jutro, z tą różnicą, że jutro zdecydowanie więcej słonecznych momentów w pierwszej części dnia. Jutro po południu znów będą chmury, w nocy ze czwartku na piątek z tych chmur zacznie padać, przez co pogoda w piątek, mówmy wprost, będzie paskudna i deszczowa.
6: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC, wrzecion i elektrowrzecion. CNCARC.pl.
8: Jest 13. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Na początek śmiertelny wypadek na S8. Ruch w kierunku Warszawy wstrzymany. Na wysokości Żabiej Woli doszło do zdarzenia samochodu ciężarowego z busem. Jedna osoba zginęła. Na miejscu pracują służby. Policja kieruje na objazdę. Cała Polska kibicuje. Po morderczym pierwszym secie Maja Chwalińska coraz bliżej półfinału French Open. Trwa drugi set w rywalizacji z Rosjanką Anną Kalińską. Na ten moment jest 5-2 dla Polki. Polka wygrała pierwszego seta 7-6. To spotkanie śledzi wciąż nasz reporter Michał Rawa.
9: Zgadza się. Wyglądało na to, że Maja Chwalińska szybko wygra pierwszego seta. Prowadziła w nim już 5-1. Niestety Anna Kalińska odnalazła się na korcie i zaczęła odrabiać straty. Skończyło się na tiebreaku, w którym górą była Polka. Świetną grą na paryskich kortach Maja Chwalińska zyskała uznanie w całej Polsce. Jej grę śledzą szczególnie młodzi adepci tenisa, między innymi w klubie BKT Advantage z Bielska-Białej.
10: Jesteśmy i dzieciaki, i rodzice dzieciaków, które tutaj trenują w klubie. Jesteśmy bardzo podekscytowani, trzymamy kciuki.
11: Na pewno jest wzorcem, bardzo dużym wzorcem dla młodych.
12: Mocno kibicujemy!
9: I liczymy, że piękny sen naszej tenisistki w Paryżu będzie trwał.
8: A po zakończeniu meczu Polki z Rosjanką na kort wyjdą Aryna Sabalenka i Diana Schneider. To właśnie ze zwyciężczynią tego pojedynku w półfinale zagra Maja Chwalińska lub Anna Kalińska. W czwartek i piątek nieco taniej za benzynę, diesel bez zmian. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł i 94 grosze. Benzyny 98 6 zł i 52 grosze. Z kolei olej napędowy zatankujemy za maksymalnie 6 zł i 40
5: groszy. SK2 News, Wrocław.
7: Sebastian Stelmach. Puszczasz dziecko na rower lub hulajnogę? Pamiętaj o kasku dla niego. Od dziś dzieci poniżej 16 roku życia mają obowiązek zakładania kasków.
13: Wprowadzenie nowych regulacji ma przede wszystkim na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz ograniczenie liczby poważnych urazów głowy podczas zdarzeń drogowych.
7: Informuje Daria Szydłowska z policji. W Trzebnicy brak kasku może skończyć się mandatem. Na koniec dobre wiadomości dla wrocławskich cyklistów. Miasto ogłosiło przetarg na budowę nowych ścieżek rowerowych wzdłuż ulicy Żmigrodzkiej od zjazdu na Polankę do ulicy Broniewskiego.
14: Obudził się we mnie niepoprawny optymista, ale jednocześnie kibic. Po tym braku awansu na mundial, po przegranej w towarzyskim meczu w niedzielę z Ukrainą 0-2, dzisiaj stoimy przed szansą oczywiście w meczu towarzyskim z Nigerią. Jak będzie? A niech BRO to wyśpiewa nam na początek tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Rafał Adamczak, dzień dobry.
15: 10 hitów.
16: 10 najlepszych polskich hitów.

Vine i modlitwa o złoty deszcz w Radiu SK2 nas najlepsze polskie hity. 15 po 13 już na zegarkach, a jeżeli ktoś uprawiał modlitwę o nowy numer od Podsiadło Dawida, no to chyba te modlitwy zostały wysłuchane, bo to na kilka dni przed startem trasy stadionowej obrotowy tour Dawid Podsiadło podrzuca nam kolejną muzyczną zapowiedź swojego nowego albumu. I tak po singlu Sezon, który miał premierę o dziko nocnej porze, teraz przychodzi czas na nowy kawałek. Kawałek Na Błysk, o którym sam Dawid Podsiadło mówi tak, i teraz uwaga, to będzie dokładny cytat z Dawida. To stosunkowo nowy tytuł utworu, który to ten utwór jest ze mną od paru lat. Jest tak z piosenkami, że czasami nie chcą puścić i przypominają się, mówią: hej, kiedyś mieliśmy fajne chwile, może pokażmy je wszystkim, baranie. Koniec cytatu. No i to jest właśnie ten dzień, kiedy ja już mogę wam z wielką frajdą zagrać nowy numer od Dawida Podsiadło. Na Błysk, tak się nazywa, i on już teraz w Radiu SK2. Róbcie głośniej.

0: Tak wyśpiewał Grzegorz Kawiński z zespołu Kombi i trudno się z nim nie zgodzić. To pokolenie w Radiu SK2 i każde pokolenie przy okazji ma swój wielki hit, do którego bardzo chętnie wraca wspomnieniami.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: A teraz będziemy trochę kolorować rzeczywistość. Jeżeli komuś jest trochę szaro, trochę buro i ponuro dzisiaj, to ja wam zagram 2+1, Chodź pomaluj mój świat. I to jest utwór, taki hymn lat 70., bo ten kawałek nagrał zespół 2+1 właśnie w latach 70., a dokładnie premiera utworu miała miejsce w 1977 roku. Piosenka od początku wyróżniała się takim pogodnym, bardzo optymistycznym klimatem, co w tamtych czasach dla Polaków miało ogromne znaczenie. Choć dziś wielu osobom wydaje się, że był to wielki festiwalowy hit, no to powiem wam, że początkowo nikt nie przypuszczał, że piosenka stanie się aż tak ponadczasowa. Po niemal 50 latach od premiery Chodź pomaluj mój świat wciąż regularnie pojawia się i na koncertach, a także w wykonaniach młodszych artystów, którzy kuszą się o swoje interpretacje i swoje wersje tego właśnie numeru. Ale jak to było z tym oryginałem? Jak brzmi oryginał właśnie z 1977 roku? Usłyszycie już teraz, więc śmiało róbcie głośniej, bo w Radiu SK2 2+1 i Chodź pomaluj mój świat.

0: A noce czerwcowe mają to do siebie, że są krótkie, ale chyba najfajniejsze ze wszystkich nocy w roku, więc można je obejmować, przytulać i można nie przesypiać. Wszystko można z nocami i w czasie nocy czerwcowych. Jonathan PZ i Liwka obejmuje noce w Radiu SK2 na finał tej dziesiątki hitów, jeden po drugim. 24 minuty i będzie godzina 14. Pamiętacie o gorącej polskiej dwudziestce? W piąteczek oczywiście gramy po godzinie 18. Ja w tym tygodniu Łukasz Dujczyk zagra wyjątkowe notowanie prosto z naszego opolskiego studia, prosto z festiwalu w Opolu, więc mam nadzieję, że ta atmosfera wam się bardzo udzieli, ale oczywiście wy owe najnowsze notowanie jeszcze cały czas układacie i tworzycie, głosując na sk2.pl. A co ja wam będę o tym opowiadał? Posłuchajcie sami.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska dwudziestka Radia SK2.
3: Maj już się skończył, ale na naszej liście dopiero się rozkręca. Maj to nowy numer Michała Szpaka. Jeśli ten maj robi wam robotę na początku czerwca, to dajcie plusika na sk2.pl.
2: Gorąca polska dwudziestka.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Kaufland jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
5: jest. Zapraszamy na Jarmark Świętojański na wrocławskim rynku, ulicy Świdnickiej i Oławskiej. Już 7 czerwca koncert grupy Servus Street. Pachnące ogrody, słoneczne plaże i chwile relaksu w świętojańskim klimacie. Smaki lata i rękodzieło z duszą. Wystawcy z różnych stron świata. Chcesz zobaczyć interaktywny plan jarmarku? Wejdź na pojawi.pl i odszukaj na mapce interesujący Cię asortyment. Realizacja Pianoforte, agencja artystyczna. Partner wydarzenia pojawi.pl.
6: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
7: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Czas spojrzeć na świat wyraźniej. W naszych 7 pracowniach optycznych czekają na Ciebie letnie promocje. Bezpłatne badanie wzroku oraz rabat na szkła okularowe. Aż do 50%. Profesjonalne doradztwo, szybkie terminy i oferta dopasowana do Ciebie. Nie odkładaj tego na później. Zadbaj o swój wzrok już dziś. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl. Widzimy się w pracowniach optycznych.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest

oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.

pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.

0: bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: I po reklamie.

0: Do domów z betonu zaprosiła nas Martyna Jakubowicz na chwilę, muzycznie, w wielkim hicie. Tak wam zagrałem w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. Po godzinie 14 będzie kolejna dziesiątka hitów jeden po drugim i będzie Skąd to się wzięło, w którym mówimy o prostych wynalazkach codziennych, takich, które towarzyszą nam w każdych czynnościach, a rzadko zastanawiamy się, skąd one w ogóle do nas przyszły i jak to jest, że my je mamy. No to dzisiaj wyjaśnię, skąd się wziął długopis.
1: Reklama. Sala zabaw Kosmiczne Kulki melduje gotowość. To bezpieczna przestrzeń dla dzieci i strefa relaksu dla rodziców. Urodziny, grupy zorganizowane i mnóstwo kosmicznej zabawy. Zapraszamy do Kosmicznych Kulek w Twardogórze, ulica Krótka 2 oraz w Miliczu, ulica Kopernika 8. Jeśli szukasz miejsca, gdzie zabawa nie ma końca, wpadnij do Kosmicznych Kulek. Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
2: Mamo, a kto to Pipi?
1: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
3: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Chopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
2: To może pójdziemy?
1: Już idziemy.
3: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
4: Osiedle Lissa we wrocławskiej Leśnicy. To kameralna inwestycja z szerokim wyborem mieszkań od Arkop Developer, firmy z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Harmonogram płatności 20 na 80 oraz możliwość

0: możliwość negocjacji ceny pozwolą spełnić Twoje marzenie o nowym mieszkaniu. Więcej na osiedlelissa.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer.
1: Są okazje, których nie możesz przegapić. Jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
2: Wrocławiu mamy doskonałe wieści. Od 29 maja weszły w życie nowe przepisy. Miasto podnosi dotację na wymianę kopciucha z 8 do aż 15 tysięcy złotych w programie Kawka Plus.
3: Jeśli dobrze połączysz programy, możesz otrzymać dofinansowanie do nawet 43 tysięcy złotych.
2: Ważne, znikają dopłaty do nowych instalacji gazowych, ale jeśli już posiadasz piec gazowy, to bez obaw, wciąż możesz z niego korzystać. Sprawdź nowe zasady na www.wroclaw.pl i zmień piec.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Mało? Zatem wybierz to, co wygodne. W centrum handlowym na Swojczycach Swoja Olimpia czekają sklepy i usługi na co dzień. Rossmann, Żabka, Sinsay, Pepco oraz modny butik odzieżowy Madame May. A poza nimi wszystko, czego potrzebujesz. Zakupy, zdrowie, usługi i rozrywka. Lidl i cała reszta sprawdzonych punktów. www.swoja.pl. I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC.
7: Jak się zapowiada te środowe, choć prawie piątek, popołudnie na ulicach Wrocławia, ano zatkane. Chodzi oczywiście o Mokronoską czy Karkonoską, czyli korki, które tam na podkacie wjeżdżające do miasta. Też co jakiś czas śródmiejska obwodnica się przytyka, czyli most milenijny, skrzyżowanie na Facie, też Powstańców Śląskich, cierpliwości kierowcy. W centrum nie jest wcale lepiej. Jak się zapowiada popołudnie, jeśli chodzi o pogodę we Wrocławiu? No, deszczowo i burzowo, do tego przed tym ostrzega IMGW, choć bardziej miliczu i oleśnicy.
6: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC, wrzecion i elektrowrzecion. CNCARC.pl.
8: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Ona znowu to zrobiła. Maja Chwalińska się nie zatrzymuje. Polka awansowała do półfinału tenisowego French Open. Po wyrównanym i wyczerpującym meczu pokonała Rosjankę Annę Kalińską w dwóch setach 7-6 i 6-3. Po wygranej Maja Chwalińska nie mogła uwierzyć w to, co się wydarzyło. Ja naprawdę nie wiem, co się dzieje. Wiem, że się powtarzam, ale każdy mecz dla mnie jest tutaj szalony. Jestem bardzo wdzięczna.
9: I'm very grateful.
8: Dla Polki był to już 8. wygrany mecz w Paryżu. Z kim Maja Chwalińska powalczy o finał? Rozstrzygnie pojedynek Aryny Sabalenki i Diany Schneider. Ten mecz już się rozpoczął, a półfinały już jutro. 7 lat i 8 miesięcy więzienia za wypadek, w którym zginęło dwóch nastolatków. Jest wyrok za tragedię w Chełmie z marca ubiegłego roku. Oskarżony 20-letni Szymon C. prowadził pijany i przekroczył prędkość o 80 km na godzinę. Doszło do wypadku. W wyniku dachowania dwóch 18-latków znajdujących się w bagażniku zginęło na miejscu. W sumie w aucie znajdowało się wówczas 10 osób.
10: Na niekorzyść oskarżonego wskazują takie okoliczności jak znaczne stężenie alkoholu, ilość naruszonych zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, skutek w postaci śmierci dwóch osób.
8: Uzasadniał sędzia Marek Woliński. Szymon C. ma też dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Wyrok jest nieprawomocny. Robi to za darmo, by miasto było piękne. Pan Grzegorz kosi trawę w Lesznie już od 3 lat. Jak mówi, to lepsze niż siłownia.
11: No jest ważne dla mnie, żeby miasto Leszno pięknie wyglądało. Codziennie sobie poświęcam około 2 godzin i to robię dla przyjemności, żeby na przykład trzymać kondycję.
8: Jak słychać więc, w Lesznie bohater nie nosi peleryny, tylko kamizelkę z napisem kosze za darmo.
0: SK2 News, Wrocław.
7: Krzysiek Staszkiewicz. Od dzisiaj dzieci do 16 roku życia obowiązkowo muszą jeździć w kaskach, a wczoraj jeszcze wrocławska policja przeprowadziła działania pod tytułem Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów w ruchu drogowym. Ponad 90 skontrolowanych, 82 ujawnione wykroczenia i 76 mandatów. To podsumowanie wczorajszych działań. Funkcjonariusze sprawdzali trzeźwość, wyposażenie oraz sposób poruszania się jednośladem. Kiedyś występowały bardzo licznie, teraz ich populacja jest niewielka. Kaczki podgorzałki wracają do natury. Wrocławskie ZOO za kilka dni wypuści kolejną grupę podgorzałek na stawach milickich.
12: W tej chwili już 2,5 minuty po godzinie 14. Grzegorz Chyży, Pod wiatr, potem Manam, potem Dawid Prosiadło i hymn tegorocznym męskiego grania. Tak otworzymy tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2. A skąd to się wzięło dzisiaj?

0: Monika Brodka, dziewczyna mojego chłopaka. Zawsze w tej relacji określonej w ten sposób muzycznie przez Monikę Brodkę się gubię i nie wiem w końcu, kto jest kim. To już 20 po drugiej.
1: Skąd to się wzięło?
0: Skąd się wziął długopis? No właśnie, dzisiaj trudno wyobrazić sobie życie bez tego wynalazku, ale jego historia jest całkiem młoda. Przez wieki ludzie pisali piórami maczanymi w atramencie, później piórami wiecznymi. Problem był jeden, atrament często się rozmazywał, a pióra bywały niewygodne. Przełom nastąpił w 1938 roku, kiedy węgierski dziennikarz László Biró zauważył, że farba drukarska schnie szybciej niż zwykły atrament. Wpadł więc na pomysł, by wykorzystać gęsty tusz i maleńką kulkę umieszczoną na końcu wkładu. Kulka obracała się podczas pisania, pobierała tusz ze środka i przenosiła go na papier. I tak narodził się nowoczesny długopis. Początkowo był drogi, traktowany jako luksusowy gadżet. Dopiero po II wojnie światowej rozpoczęła się masowa produkcja, a długopis stopniowo wyparł pióro z biur, szkół i urzędów na całym świecie. Dzisiaj produkuje się ich miliardy rocznie i te miliardy wypisujemy. W czasach PRL-u ogromną popularnością cieszyły się długopisy produkowane przez firmę Zenit. Kultowy model z charakterystycznym przyciskiem był marzeniem wielu uczniów i urzędników. Co ciekawe, dla wielu Polaków słowo Zenit stało się wręcz synonimem długopisu, podobnie jak Adidasy bywają używane na określenie butów sportowych. No i jeszcze mały rekord. Szacuje się, że przeciętny długopis potrafi narysować linię o długości nawet kilku kilometrów, zanim skończy się w nim tusz.
1: Skąd to się wzięło?

0: taki klasyk, który jednoczy publiczność, jak pojawia się na koncercie jakimkolwiek, albo nawet jak pojawia się na jakiejś imprezie, nie? To też jest numer, który zakończył niejedną imprezę, był takim hymnem końca. Na pewno to przeżywaliście. Maryla Rodowicz, ale to już było w Radiu SK2 na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim. Jeżeli chodzi o najlepsze polskie hity, spokojnie, jesteśmy przygotowani. Za chwileczkę Warius Manx i Kasia Stankiewicz i Kot bez ogona. 20 minut i będzie 15.
1: Autopromocja. SK2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Największe święto polskiej muzyki.
3: Właśnie dlatego nie może nas tam zabraknąć.
4: Będziemy na miejscu z naszym festiwalowym studiem.
5: Porozmawiamy z gwiazdami
3: i z fanami polskich piosenek.
2: Słuchaj już od jutra i oglądaj na Instagramie SK2.
1: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce. Autopromocja.
6: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Wyobraź sobie podróż dookoła świata bez wyjeżdżania z Wrocławia. Delicje 2026. Festiwal smaków na rynku we Wrocławiu. Kuchnie świata, pokazy na żywo, koncerty i wyjątkowa atmosfera przez 3 dni. Widzimy się na Delicjach. Od 5 do 7 czerwca. Rynek we Wrocławiu. Więcej na Facebooku.
14: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
15: Szukasz miejsca, w którym możesz się rozwijać? Tarczyński SA prowadzi rekrutację w zakładzie w Ujeźdźcu Małym pod Trzebnicą. Na pewno znajdziesz coś dla siebie. Czeka Cię stabilne zatrudnienie i możliwość rozwoju w strukturach firmy. Dla stanowisk produkcyjnych z okolicznych miejscowości zapewniamy dojazd. Zadzwoń do nas 726-665-555. Wyślij wiadomość na adres hr@tarczyński.pl lub aplikuj na tarczyńskipraca.pl. Zapraszamy!
16: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką.

0: Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Chcesz ułatwić dziecku start w dorosłość? Szukasz bezpiecznej inwestycji? Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań we Wrocławiu Leśnicy. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Mieszkanie spłacasz w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. To nie jest CBS. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. To jedyny taki projekt we Wrocławiu. Nie czekaj. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: I po reklamie.

Dobryska, Kraksa, tak nazywa się ten numer. To jest SK2, tak nazywamy się my. U nas najlepsze polskie hity i zaraz 15 i punktualnie o 15 sprawdzimy co w kraju, co na świecie i co na naszym podwórku.

to bryska, kraksa, tak nazywa się ten numer, to jest SK2, tak nazywamy się my, u nas najlepsze polskie hity i zaraz 15 i punktualnie o 15 sprawdzimy co w kraju, co na świecie i co na naszym podwórku.

0: Do dziś chcę.
1: To grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99. A ketchup Kotlin, jedynie 4,89, kupując dwa.
2: Intermarché, wszystko czego dziś chcę.
3: AI to, AI tamto, a kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto, to tu.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czuć jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
8: Wilgoć w ścianach? Hydroblokada. Jedyna rada. 500 600 044. Hydroblokada.
9: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Skoczysz do Carrefoura?
15: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
16: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
19: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
2: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC.
13: No i lunęło, ale czy te opady będą aż tak intensywne, jak zapowiadali nam ludzie od pogody? Tego nie wiem, ale jeszcze trochę popada, więc parasol lepiej mieć pod ręką. Temperatura też od razu nieco niższa. 18 w tej chwili pokazują termometry. Jutro znowu będzie słonecznie i ciepło, nawet do 26. Cierpliwości na ulicach Wrocławia, no bo naprawdę długie korki są już praktycznie w całym mieście. Mokronowska, Karkonoska, Opolska, Śródmiejska, Obwodnica, Most Milenijny, Klecińska do Fatu, czy Aleja Wiśniowa, Halera, dalej jego powstańców.
3: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC, wrzecion i elektrowrzecion. cncarc.pl.
14: Jest 15. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Maja Chwalińska nie przestaje zachwycać. Jest już w najlepszej czwórce French Open. Dziś w ćwierćfinale pokonała Rosjankę Annę Kalińską. Polka rozmontowała tenis rywalki. Komentował dziennikarz sportowy Super Expressu Michał Chojecki.
6: Rosjanka jest na pewno dobrą tenisistką, ale to taki tenis siłowy. Tam, jak ja to mówię, sprytna bestyjka Maja Chwalińska, nasza polska czarodziejka. No po prostu ją rozmontowała zmianą rytmu, tym dokładnymi skrótami, slajsami.
14: Koledzy Mai z beskidzkiego klubu tenisowego Advantage, między innymi Mikołaj Wrzoł, wybierają się do Paryża, żeby kibicować jej na miejscu.
4: Emocje są niesamowite.

0: to jesteśmy bardzo, bardzo dumni z Maji. Szukamy teraz wszyscy lotów, szukamy połączeń, żeby się tam dostać.
1: A Polka w półfinale zagra ze zwyciężczynią meczu Sabalenka-Schneider. Klaudia oddycha samodzielnie, właśnie wraca do Polski. Już w tej godzinie na lotnisku we Wrocławiu ma wylądować samolot z 24-letnią Wałbrzyszanką. Wraca z nią mama, która przekazała naszemu reporterowi najnowsze informacje o stanie dziewczyny.
2: Jak się czuje Klaudia? W zasadzie bez większych zmian. Jedynym plusem jest to, że Klaudia została odłączona od respiratora i oddycha samodzielnie.
1: Mówi mama Joanna Uciechowska. Transport zorganizował polski resort obrony. Na powrót Polki czeka już Wojskowy Szpital Kliniczny z Wrocławia, gdzie 24-latka trafi dzisiejszego popołudnia. Widowiskowe warsztaty dla strażaków w Bydgoszczy. W kartodromie uwalniali poszkodowanych z przewróconych aut i rozcinali karoserię. Jak podkreślają organizatorzy, to szkolenie, na którym można popełnić błędy, by podczas prawdziwej interwencji ich unikać.
3: Mamy samochody na dachu, mamy samochody na boku, między drzewami, również mamy samochód ciężarowy. Próbujemy jak najbardziej realistycznie podejść do tego.
1: Mówi Marcin Zwolenkiewicz, zastępca komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy. W warsztatach wzięło udział 50 strażaków z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.
4: SK2 News, Wrocław.
5: Krzysiek Staszkiewicz. Za godzinę na wrocławskim lotnisku wyląduje samolot z chorą Klaudią. Wraca z nią mama, która przekazała naszemu reporterowi, że stan 24-latki jest bez zmian, ale są plusy.
2: Klaudia została odłączona od respiratora i oddycha samodzielnie.
5: Mówi mama Joanna Uciechowska. Na powrót Wałbrzyszanki czeka już Wojskowy Szpital Kliniczny z Wrocławia. Przetarg na obwodnicę Milicza ciągle w toku. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad analizuje najtańszą ofertę budowy 10-kilometrowej trasy. Właśnie rozpoczyna się konferencja, na której poznamy nowe szczegóły.
6: 3 minuty po godzinie 15, to jest K2. Gramy najlepsze polskie hity, wiadomo, a wy jak tam już po pracy? Już jest długi weekend? To może tylko czwarteczek wolny, na piątek trzeba będzie wrócić do pracy, a sobota, niedziela znowu wolne, a może jeszcze bardziej skomplikowana sytuacja. Ciekaw jestem, jak to u was wygląda. Sanach, hip hip hura, taki będzie początek muzyczny tej godziny, a potem Wiktor Waligura i Dry School, a także w kolejce Ania Karwan z nowym numerem i Robert Chojnacki z Andrzejem Piasecznym. Rafał Adamczak, dzień dobry.

płyty Saxon Sex, Robert Chwilacki, Andrzej Piaseczny, Prawie do nieba. Na ubiegłorocznym festiwalu w Opolu, między innymi 35-lecie tego albumu obchodziliśmy. Był koncert jubileuszowy tej właśnie płyty z rewelacyjnym koncertem Roberta Chojnackiego i Andrzeja Piasecznego. W tym roku będą też inne jubileuszowe koncerty, chociażby koncert 45-lecia zespołu Lady Punk, jeżeli chodzi oczywiście o festiwal w Opolu, oraz koncert zatytułowany Autobiografia. To będzie jubileusz Bogdana Olewicza, a jeszcze święto kabaretu Neolówka, tak zupełnie przy okazji się szykuje. Koncert debiutów, koncert premier, super jedynek. No dużo się będzie działo. Będziemy na pewno wszystko relacjonować wam w Radiu SK2, bo my na festiwal do Opola oczywiście się wybieramy i oczywiście, że zapraszam na specjalny program, który zagramy w piątek z naszego opolskiego studia, które będzie przy Filharmonii Opolskiej, gdzie będziemy gościć gwiazdy, gdzie będziemy gościć słuchaczy. Mam też nadzieję, że wy nas w tym studiu odwiedzicie. 17 po trzeciej już, środa, 3 czerwca, teraz Ania Dąbrowska i porady na zdrady.

0: Tak zwany nowy perfekt z Łukaszem Drapałą na wokalu też się pojawi w czasie tegorocznego festiwalu w Opolu i na pewno zagrają. Wszystko w ramach koncertu Autobiografia jubileuszu Bogdana Olewicza. To jest SK2, u nas najlepsze polskie hity, 15.30 na zegarkach. Czas na skrót najważniejszych newsów. Jakub Konieczkowicz.
1: Uwaga kierowcy, wyjazd z Krakowa lada moment może zostać mocno utrudniony. Dziś od 16 do 18 przeciwnicy budowy trasy S7 organizują protest. Mają zablokować zjazdy z autostrady A4 na ulicę Wielicką i Zakopiańską, a także samą Zakopiankę w miejscowości Gaj. 12 rodzin z Balcarzowic poszkodowanych przez trąbę powietrzną jeszcze dziś otrzyma pomoc doraźną. To 8 tysięcy złotych na najważniejsze bieżące wydatki. Urząd Gminy dostał na to 96 tysięcy złotych. Specjalna komisja prowadzi wciąż oględziny szkód i przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia pieniędzy na odbudowę domów i budynków gospodarczych. Przypomnę, w minioną sobotę przez wieś Balcarzowice przeszła trąba powietrzna. Uszkodziła tam 18 budynków, w tym 11 mieszkalnych. Na Podkarpaciu rozpoczęło się obrączkowanie młodych orłów przednich. Ptaki otrzymują specjalne obrączki z nadajnikami. Dzięki nim naukowcy śledzą losy orłów po opuszczeniu gniazda. Dodajmy, w Polsce gniazduje około 35 par orłów przednich. Ponad 2/3 z nich występuje właśnie na Podkarpaciu.

0: 20 minut i będzie 16, to Demono i póki na to czas. To jest SK2, u nas najlepsze polskie hity. Dzisiaj gramy towarzysko z Nigerią. O 20.45 początek meczu, pierwszy gwizdek. Gramy na Narodowym w Warszawie, ale jest mała afera i zamieszanie wokół reprezentacji Nigerii, bo mają problem ze swoim sprzętem. Otóż przyleciały skrzynie, ale klucz do skrzyni został w Londynie. Nieźle, co? Słuchajcie, jest rozwiązanie. Już teraz może niech zgłoszą nieprzygotowanie, brak stroju i po co to? No może ten wieczór spędzimy zupełnie inaczej.
1: Autopromocja.
2: Kiełbasa? Krakowska.
3: Śliwka z Nałęczowa.
4: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
5: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
5: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
4: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
5: Najlepsze, bo polskie.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
11: Są okazje, których nie możesz przegapić. Jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
12: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
13: Mamo, a kto to Pipi?
12: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
14: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
13: To może pójdziemy?
12: Już idziemy.
14: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
15: Słyszysz? To w Zawoni. To tu powstaje zupełnie nowa trasa dolnośląskiej cyklostrady. 3 kilometry komfortu i bezpieczeństwa dla twoich dwóch kółek. Jeszcze w tym roku wsiądź na rower i poczuj aktywną stronę gminy Zawonia. Do rowerowej aktywności zachęcają.
16: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
17: Agnieszka Wersta, wójt gminy Zawonia.
15: Spot finansowany w ramach projektu budowa sieci trasy rowerowej w ramach dolnośląskiej cyklostrady. Trasa kamienna w gminie Zawonia.
18: Chcesz ułatwić dziecku start w dorosłość? Szukasz bezpiecznej inwestycji? Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań we Wrocławiu Leśnicy. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Mieszkanie spłacasz w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. To nie jest CBS. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. To jedyny taki projekt we Wrocławiu. Nie czekaj. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
19: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
20: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan. Po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera, już w księgarniach.
5: I po reklamie.

0: Marta Bartosiewicz i zegar, a nasz zegar pokazuje, że zbliżamy się do godziny 16. Punktualnie o 16 będą najświeższe newsy, potem oczywiście znowu przyjemnie, muzycznie. Patrycja Markowska, której w Opolu festiwalu, który startuje już jutro, nie zabraknie. Ona tam wystąpi razem z Andrzejem Krzywym i Kamilem Bednarkiem. Taki będziemy mieć muzyczny początek kolejnej godziny, ale też po 16 tradycyjnie Jarząbek, dzisiaj z ważną prawdą, szczególnie dla młodych pr.
1: Reklama.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Mamo, jeszcze raz, jeszcze raz.
9: Poczekaj, złapię oddech. To było szybkie.
8: Ta zjeżdżalnia jest mega.
9: 105 metrów radości i te widoki.
8: Patrz, mamo, jak tu wysoko.
9: Bo to najwyższa wieża w Polsce. Skywalk w Świeradowie Zdroju, aż 62 metry wysokości. Ścieżka w chmurach, szklany taras.
8: I przejście linowe. Mamo, chodź.
9: Dobra, razem damy radę. Skywalk to miejsce dla każdego, niezależnie od wieku. Sprawdź na skywalk-świeradów.pl.
10: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC.
16: Straszne korki o tej porze na ulicach Wrocławia. Dużej cierpliwości kierowcy potrzebujecie, no praktycznie w całym centrum, wyjeżdżając z centrum, też wjeżdżając od Mokronowskiej, Karkonoskiej czy Opolskiej. Wrocław stanął, także cierpliwości naprawdę dużej ode mnie Wam życzę. Jeśli chodzi o prognozę pogody, popada jeszcze dzisiaj, ale z dobrych informacji jutro będzie słonecznie i ciepło, przynajmniej tak mówią wstępne prognozy. Dużo słońca i 26 stopni maksymalnie we Wrocławiu.
15: Sponsorem programu jest

0: CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC, wrzecion i elektrowrzecion. cncarc.pl.
1: Jest 16. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Nawałnice przechodzą przez Śląsk. Oberwanie chmury i silne ulewy występują teraz m.in. w Rudzie Śląskiej i Gliwicach. Na linii nasza reporterka Natalia Czarnuch.
2: Tak, jestem.
1: Gdzie przechodzą teraz burze?
2: Grzmoty słychać już też w stolicy województwa śląskiego, w Katowicach czy w Zagłębiu. Tutaj ciemne chmury nagromadziły się m.in. nad Sosnowcem i Dąbrową Górniczą. Z kolei w Rudzie Śląskiej opady deszczu komplikują już powoli sytuację na drogach. Ściana deszczu i woda w kolejnych nie ułatwia zmotoryzowanym przejazdu. Kierowcy muszą zachować ostrożność za kółkiem, szczególnie, że w regionie trwa popołudniowy szczyt komunikacyjny. Według radaru burzowego nawałnice dziś przejdą przez całe województwo śląskie.
1: Wyjazdy na długi weekend z lekką oszczędnością. O grosz mniej za 95, dwa grosze w dół za 98, diesel bez zmian.
3: Fajnie, że na ten dłuższy weekend cen nie podnieśli. Mało tego, fajnie, jakby zostawili te ceny na całe wakacje.
4: Bardzo się cieszę, że nie poszły w górę te ceny.
1: Z kierowcami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki. W czwartek i w piątek, przypomnę, litr 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł i 94 grosze, 98 6 zł i 52 grosze, a diesla 6 zł i 40 grosze. Sensacja na kortach Rolanda Garrosa. Aryna Sabalenka przegrywa z Dianą Schneider 6-3, 5-7 i 0-6. W półfinale wielkoszlemowego French Open zmierzy się z Mają Chwalińską. Przypomnę, wcześniej Polka w ćwierćfinale pokonała Rosjankę Annę Kalińską. To nie dzieje się naprawdę, mówił tuż po meczu prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.
5: Jestem w szoku, a żałuję, że nie byłem od początku, ale po prostu po drodze śledziłem, bo jeszcze inne rzeczy dzieją się w mieście, no ale to jest przebój. No i tylko się cieszyć, że tak się to rozwinęło. W imieniu mieszkańców mogę powiedzieć, że jesteśmy dumni.
1: Półfinałowy mecz z udziałem Mai Chwalińskiej już jutro. Finał turnieju z kolei zaplanowano na sobotę 6 czerwca.
6: SK2 News, Wrocław.
7: Krzysiek Staszkiewicz trenuje zaledwie 3 lata, a już jest wicemistrzynią Europy. 18-letnia Tosia wróciła z Armenii ze srebrnym medalem w pankrationie.
8: Praktycznie na zasadach MMA, nie ma tam uderzeń kolanami w głowę, tylko walczymy na macie, nie w klatce.
7: Mówi trener polskiej kadry Mateusz Głąb. Jak przyznaje wrocławianka, to niesamowite uczucie.
9: Bardzo trudne przeciwniczki, najcięższe w mojej karierze. Pierwsza przeciwniczka była dwukrotną mistrzynią świata.
7: Marzeniem Tosi jest nie tylko UFC, ale także pokazanie, że kobiece sporty walki są równie interesujące jak walki mężczyzn.
10: 2,5 minuty po godzinie 16. No to na weekend! A nie, jeszcze za chwilę, nie, tak? To dobrze, to jeszcze trochę popracujcie. Ja wam będę dobrze grał, będzie Roxana Węgiel, Budka Suflera wrzuci piąty bieg, a Patrycja Markowska zaśpiewa jeszcze raz na otwarcie tej godziny z najlepszymi polskimi hitami. No i Jarząbek będzie z prawdą ważną dla par młodych. O ryzyku kontroli skarbowej będzie. O weselichu, takie rzeczy. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Jak się długi weekend zaczyna, to wiadomo, że można sobie podśpiewywać albo nawet powiedzieć, że dobrze jest, jak jest, prawda? Roxana Węgiel w Radiu SK2. Zaraz Metzner, będzie Ania Wyszkoni, będzie Depres, będzie Sylwia Grzeszczak, a teraz będzie Jarząbek.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Uwaga, para młoda, można się zdziwić. Po weselu skarbówka coraz częściej zagląda do kopert ślubnych. Wesele to jest wyjątkowy moment. Wzruszenie, zabawa, no i oczywiście prezenty. Najczęściej w formie kopert z gotówką, ale warto

Tam można się zdziwić, po weselu skarbówka coraz częściej zagląda do kopert ślubnych. Wesele to jest wyjątkowy moment, wzruszenie, zabawa, no i oczywiście prezenty, najczęściej w formie kopert z gotówką, ale warto

niż określony limit, to musimy zgłosić to do Urzędu Skarbowego. Przykład. Od najbliższej rodziny możemy przyjąć do 31 tysięcy złotych w ciągu 5 lat bez podatku, ale od dalszych znajomych limit to już tylko nieco ponad 5 tysięcy złotych. Jeśli przekroczymy ten próg, konieczne jest wypełnienie odpowiedniego formularza i złożenie go w urzędzie w określonym czasie. W przeciwnym razie możemy zapłacić nawet 20% podatek, a do tego grożą też dodatkowe sankcje. Więc jeśli planujecie wesele, warto mieć z tyłu głowy, że nawet po najlepszej zabawie mogą was czekać formalności z urzędem. A nawet jeżeli o tym zapomnicie, to skarbówka ma to do siebie, że potrafi o sobie przypomnieć.

0: Golec Orkiestra BDS i Gromi Grunty w Radiu SK2 to są najlepsze polskie hity i już prawie 16.30, zatem czas na skrót najważniejszych newsów w SC2, Jakub Konieczkowicz.
1: Ciężko chora Klaudia jest już w kraju. Samolot transportujący 24-latkę z Pekinu wylądował już we Wrocławiu. Transport do Polski zorganizował resort obrony. Teraz Klaudia trafi do Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Do tematu będziemy wracać. To może być poszukiwany od wczoraj mężczyzna. W Jeziorze Solińskim zlokalizowano ciało. Służby ratunkowe przeszukiwały akwen po tym, jak wczoraj wieczorem mężczyzna skoczył z zapory do jeziora. Dziś w akcję poszukiwawczą zaangażowano podwodnego drona. Obecnie służby próbują wydobyć ciało z wody. Wśród atrakcji czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania. To będzie gratka dla tych, którzy chcą zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt wojskowy. 19 i 20 czerwca pierwsze warszawskie targi obronne w hali Expo 21. Pierwszy dzień to spotkania i dyskusje ekspertów, drugi to pokazy i warsztaty dla odwiedzających.

0: Chciałoby się teraz tak zakrzyknąć i wszyscy razem, bo założę się, że było śpiewane. Ten numer ma to w sobie, że porywa. No, śpiewania szczególnie. Bajm, ta sama chwila w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity. Pamiętajcie, że jutro już startuje festiwal w Opolu, który będziemy dla was relacjonować i w piątek specjalny program na żywo z Opola właśnie. Nasze studio będzie przy Filharmonii Opolskiej. Jeżeli to wam po drodze, zaglądajcie, wpadajcie, spotykajcie się z nami. Gwiazdy przyjdą na pewno. To wszystko usłyszycie w Radiu SK2 i na pewno klimat Opola złapiecie. Obiecuję. Jonathan, Bledka i Gips, rusz już za chwilę w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 Radia SK2.
3: Maj już się skończył, ale na naszej liście dopiero się rozkręca. Maj to nowy numer Michała Szpaka. Jeśli ten maj robi wam robotę na początku czerwca, to dajcie plusika na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
4: Reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: Niskie ceny są codziennie w biznesie.

0: 5 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Card Door od 825 ml do 1 litra. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
5: Wrocław na dobrej drodze. To szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Program Wrocław na dobrej drodze ma już 5 lat. Byliśmy pierwsi w Polsce, teraz inni naśladują ten pomysł. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw.

0: jezdni. Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic.
1: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: Czas spojrzeć na świat wyraźniej. W naszych 7 pracowniach optycznych czekają na Ciebie letnie promocje. Bezpłatne badanie wzroku oraz rabat na szkła okularowe. Aż do 50%. Profesjonalne doradztwo, szybkie terminy i oferta dopasowana do Ciebie. Nie odkładaj tego na później. Zadbaj o swój wzrok już dziś. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl. Widzimy się w pracowniach optycznych.
3: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
4: jest! Chcesz ułatwić dziecku start w dorosłość? Szukasz bezpiecznej inwestycji? Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań we Wrocławiu Leśnicy. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Mieszkanie spłacasz w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. To nie jest CBS. Już po 5 latach mieszkanie może być Twoje. To jedyny taki projekt we Wrocławiu. Nie czekaj. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, /2.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Sala zabaw Kosmiczne Kulki melduje gotowość. To bezpieczna przestrzeń dla dzieci i strefa relaksu dla rodziców. Urodziny, grupy zorganizowane i mnóstwo kosmicznej zabawy. Zapraszamy do Kosmicznej

to Monika Lewczuk, zabiorę cię stąd i ten tytuł. I całą tą piosenkę dedykuję tym, którzy chcą już być zabrani z pracy, oczywiście na długi weekend, na wolne, żeby odpoczywać i żeby było fajnie. To mnie Monika Lewczuk też stąd zabiera, ale ja spokojnie zostawiam was w towarzystwie Kamila Kowalskiego, który po godzinie 17

0: Aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
1: Wrocławiu, mamy doskonałe wieści. Od 29 maja weszły w życie nowe przepisy. Miasto podnosi dotacje na wymianę kopciucha z 8 do aż 15 tysięcy złotych w programie Kawka Plus.
2: Jeśli dobrze połączysz programy, możesz otrzymać dofinansowanie do nawet 43 tysięcy złotych.
1: Ważne, znikają dopłaty do nowych instalacji gazowych, ale jeśli już posiadasz piec gazowy, to bez obaw, wciąż możesz z niego korzystać. Sprawdź nowe zasady na www.wroclaw.pl i zmień piec.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wilgoć w ścianach? Hydroblokada. Jedyna rada. 500 600 044. Hydroblokada.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC.
8: Dzisiaj już bez większych zmian, jeśli chodzi o prognozę pogody, może jeszcze popadać, temperatura powoli spada, także parasol lepiej mieć pod ręką i ciepło się ubrać. Jutro za to już bez deszczu, w nieco więcej słońca, znaczy dużo więcej słońca i 26 stopni zapowiadają nam ludzie od pogody. Piątek za to znowu po święcie z opadami deszczu, cieszą się pewnie być wszyscy ci, którzy nie dostali wolnego od szefa. Weekend za to znowu słoneczny i cieplejszy, 24. Na ulicach Wrocławia w dalszym ciągu ciasno, cierpliwości.
7: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC, wrzecion i elektrowrzecion. CNCARC.pl.
9: Jest 17. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Polacy ruszyli na długi weekend. W miastach i na drogach wyjazdowych spory ruch. Tak jest m.in. w Warszawie. W stolicy sytuację monitoruje nasz reporter Michał Skolimowski.
10: Zapchana jest m.in. Wisłostrada w kierunku Żoliborza i dalej siódemka w kierunku Trójmiasta. Stoi warszawski odcinek trasy S8. Do tego utrudnienia po tragicznym wypadku niedaleko Grodziska Mazowieckiego. Zwolnić trzeba też na Puławskiej w kierunku Piaseczna i na dojeździe do S17, czyli trasy na Lublin.
9: Z centrum kraju przenosimy się na południe. Kierowcy w Małopolsce, poza komunikacyjnym szczytem, muszą się mierzyć z utrudnieniami związanymi z protestem przeciwników trasy S7. Tu sytuację śledzi dla nas Ula Bieniania-Syczyńska.
11: Protesty przeciwników budowy S7 trwają w trzech miejscach, na dwóch węzłach autostrady A4 i na Zakopiance, mówi Iwona Szelichiewicz z wojewódzkiej policji.
12: Pierwszy przy zjeździe z autostrady A4 w kierunku Wieliczki, następnie na ulicy Zakopiańskiej w Opatkowicach oraz w miejscowości Gaj w gminie Mogilane.
11: W korkach postoicie też bliżej centrum Krakowa oraz w Nowej Hucie. Na mapach jest wręcz czerwono.
9: Zarówno protesty, jak i utrudnienia w zatorze mają potrwać do 18. Powalone drzewa, zalane ulice i lokalne podtopienia. Przez Śląsk przechodzą nawałnice. W Rudzie Śląskiej tylko przez ostatnie 2 godziny strażacy wyjeżdżali ponad 40 razy.
13: Różnego rodzaju zdarzenia, między innymi również wiatrołomy, powalone drzewa. Mamy zalaną jezdnię.
9: Relacjonuje Dawid Strączak ze Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej. Dodajmy, do wieczora w regionie obowiązuje drugi stopień ostrzeżeń IMGW przed burzami. Największy turniej piłkarski dla młodzieży przedłuża termin na zapisy. Chodzi o turniej z Orlika na stadion, w którym mogą wziąć udział drużyny z całej Polski. Termin zgłoszeń przedłużono do końca czerwca, mówi Bartosz Orzechowski z Fundacji Orły Sportu, organizatora turnieju.
14: Mamy sporo właśnie zapisów z terenów tak zwanej Polski powiatowej, natomiast w miastach zdecydowanie mogą jeszcze te drużyny się zapisywać.
9: A nagrodą główną jest wyjazd na zgrupowanie do zagranicznego klubu. Zapisy na stronie z Orlika na stadion.pl.
6: SK2 News, Wrocław.
8: Krzysiek Staszkiewicz, MPK wyłoniło wykonawcę. Konserwator zabytków nie akceptuje dokumentacji projektowej. Jaki los czeka remont ulicy Trzebnickiej, przeczytacie na stronie miasta. Puszczasz dziecko na rower lub hulajnogę, pamiętaj o kasku dla niego. Od dzisiaj dzieci poniżej 16 roku życia mają obowiązek zakładania kasków.
15: Wprowadzenie nowych regulacji ma przede wszystkim na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz ograniczenie liczby poważnych urazów głowy podczas zdarzeń drogowych.
8: Informuje Daria Szydłowska z Policji w Trzebnicy. Brak kasku skończyć się może mandatem.
16: Razem z wami. Stoimy w korkach, ale też i korki otwieramy, bo jesteśmy gotowi. Najwyższy czas rozpocząć to, co my Polacy lubimy najbardziej. Była majówka, to zaczynamy sezon na czerwcówkę z tym, co najlepsze w SC2.

Warius Manx w SC2. Zabij mnie. Ale nie wiem, gdzie są te klucze. No zabij mnie, nie wiem. Na śmierć nie wiem. Tak dzisiaj mówili w nigeryjskim sztabie przed towarzyskim meczem z Polską. Niezłe zamieszanie, mecz za 4 godziny, a chłopaki z Nigerii przylecieli do Polski i zapomnieli zabrać ze sobą kluczy do skrzyni ze sprzętem treningowym. No powiem wam, że nie chciałbym być na ich miejscu, ale teraz już nie będę narzekał, jak zapomnę kluczy do auta przed domem. SK2. No bo każdemu zdarza się zapomnieć kluczy, nie, ale żeby lecieć po nie tyle tysięcy kilometrów.

0: bez ciebie tu.
1: Wilki w SC2. Ciekawe, gdzie teraz się odnajdziemy.
2: SK2. Wehikuł czasu.
1: I lądujemy z pierwszym Polakiem, Mirosławem Hermaszewskim, w kosmosie. Bo mamy rok 1978, w którym też kapitan Krystyna Chojnowska-Liskiewicz jako pierwsza kobieta w historii samotnie opłynęła jachtem kulę ziemską. I jej, i jak i Maryli Rodowicz, trzeba było w tym roku wielkiej wody. Bo to właśnie 48 lat temu powstał ten wielki hit wokół Mazurskich i Kaszubskich jezior. Hit o tym, żeby nigdy się nie poddawać przeciwnościom losu. Dwa lata temu również

0: I jej, i jak i Maryli Rodowicz, trzeba było w tym roku wielkiej wody, bo to właśnie 48 lat temu powstał ten wielki hit wokół Mazurskich i Kaszubskich jezior. Hit o tym, żeby nigdy się nie poddawać przeciwnościom losu. Dwa lata temu również Marylka nagrała w duecie z Dawidem Kwiatkowskim, ale teraz...
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Maryla Rodowicz i w oryginale Wielka Woda w SC2.

0: Moment, sprawdzę, czy wszystko zabrałem, spakowałem i jedziemy. Takie momenty od Kasi Sienkiewicz. Na moment, jak ktoś nie prowadzi auta, może zajrzeć do gorącej polskiej dwudziestki. Tam można głosować właśnie na ten numer. A to zajmie...
1: Autopromocja. SK2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Największe święto polskiej muzyki.
3: Właśnie dlatego nie może nas tam zabraknąć.
4: Będziemy na miejscu z naszym festiwalowym studiem.
5: Porozmawiamy z gwiazdami
6: i z fanami polskich piosenek.
7: Słuchaj już od jutra i oglądaj na Instagramie SK2.
1: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Wyprzedaż WISK zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. WISK.
13: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro we Wrocławiu przy ulicy Karmelkowej 29. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał.
1: I po reklamie.

0: Bardzo fajna okazja, świetna nawet bym powiedział, aby długi weekend właśnie rozpocząć może nocnym wypadem na miasto w SC2 z Demono teraz i najlepszymi polskimi hiciorami. Wstawiamy stopę w stronę czerwcówki, a te procentowe stópki już za chwilę w newsach SC2 o 18.
1: Reklama.
2: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
1: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: Trwa budowa nowoczesnej ścieżki rowerowej z Zawoni do Złotówka. To ponad 5 km nowej asfaltowej ścieżki. Szykujcie formę, bo jesienią ruszamy w trasę. Do rowerowej aktywności zachęcają
4: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
5: Agnieszka Wersta, wójt gminy Zawonia.
3: Spot finansowany w ramach projektu budowa dróg pieszo-rowerowych na terenie gminy Zawonia. Etap pierwszy, odcinek Zawonia Złotówek.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
8: Ło! Widzisz to, co ja?
9: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: To będzie ostatnia reklama.
12: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
13: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
12: To dobre cechy charakteru.
13: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
14: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne do

0: biorą się stąd Agata.
1: I po reklamie.
2: Jest 18. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Jest oficjalna propozycja utworzenia nowej, stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce. Minister obrony przekazał ją szefowi Pentagonu.
3: Trwa program formułowania nowej obecności wojsk amerykańskich w Europie. Polska jest włączona w ten proces.
2: Mówi szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Przypomnijmy, po zamieszaniu w sprawie obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju, Donald Trump poinformował, że USA wyśle do Polski kolejnych 5 tysięcy żołnierzy. Nie ma żadnego powodu, by zmieniać poziom stóp procentowych, mówił prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński na konferencji po ostatnim posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Ta kolejny miesiąc z rzędu pozostawiła wskaźniki na niezmienionym poziomie. Przypomnę, główna referencyjna stopa NBP nadal wynosi 3,75%. Po porażce z Ukrainą szansa na rehabilitację z Nigerią. Dziś na PGE Narodowym kolejny towarzyski mecz polskiej reprezentacji. Pierwszy gwizdek spotkania Polska-Nigeria o 20:45.
4: Wołali na ciebie, Kuba, na boisku Messi?
5: Aż tak to nie, bo ja tam z tyłu, przy samej bramce stałem.
4: Urodzony piłkarz. A przy samej bramce, czyli co, bramkarz?
5: No bramkarz. Postura nie wskazuje, ale to... Wolę się raz na 10 minut szybko rzucić, niż tak biegać cały czas.
4: Albo wiesz, jak odpowiednio łapać piłeczki.

0: Przy takich hitach świetnie również jeździ się na rowerze. Dzisiaj zresztą jest dzień roweru, bledka i dwa dni w SC2, no ale też mamy nowe przepisy. I sypią się nowe mandaty za brak kasku u dzieciaków. Bo to już od dzisiaj, no, już od dziś. Jak ktoś nie ma 16 lat, musi mieć na głowie kask, jak jedzie hulajnogą czy nawet rowerem, bo inaczej...
1: Mandat! Mandat!
2: SK2.
0: No i to 100 zł tego mandatu. Ale czy mały, czy duży, czy młody, czy stary, warto mieć na głowie kask, żeby jej nie stracić. No chyba, że ktoś jest kask-aderem wideo w SC2.

0: Rozpędzony Oskar Cyms w SC2, ale zwalniamy. Mamy sygnały od słuchaczy SK2, od Was, którzy wybieracie się na czerwcówkowe wyjazdy. A4, trasa Wrocław-Legnica, S5, Leszno-Wrocław, S8, Piotrków-Trybunalski-Warszawa. Tutaj drogowe zamieszania i kłopoty. Bez problemu za to w odpowiedni klimat wprowadzi nas teraz Marisa.
1: SK2.
0: Dla tych, którzy stoją w korkach, dla tych, którzy jadą, no i dla piłkarzy, bo oni też będą stać dzisiaj w korkach.

0: Babie Lato w SC2. A tutaj nie trzeba aż czekać do lata czy do jesieni, bo grzybiarze donoszą o udanych zbiorach. No, pierwsi miłośnicy zbierania grzybów meldują, że w lasach pojawiły się koźlarze. Kto jak kto, ale w znajdowaniu grzybów to my jesteśmy kozaki.
1: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Wyobraź sobie podróż dookoła świata. Bez wyjeżdżania z Wrocławia. Delicje 2026. Festiwal smaków na rynku we Wrocławiu. Kuchnie świata, pokazy na żywo, koncerty i wyjątkowa atmosfera przez 3 dni. Widzimy się na Delicjach. Od 5 do 7 czerwca. Rynek we Wrocławiu. Więcej na Facebooku.
5: Wrocław na dobrej drodze to pierwszy taki program w Polsce. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to tylko w zeszłym roku 18 odcinków o łącznej długości 14 km i wydane 15 milionów złotych. Tej wiosny Wrocław na dobrej drodze na kolejnych ulicach: Powstańców Śląskich, Grabiszeńska, Żernicka, Kiełczowska, a teraz także Aleja Karkonoska.
6: Chcesz ułatwić dziecku start w dorosłość? Szukasz bezpiecznej inwestycji? Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań we Wrocławiu Leśnicy. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Mieszkanie spłacasz w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. To nie jest CBS. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. To jedyny taki projekt we Wrocławiu. Nie czekaj. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, /2.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
2: I po reklamie.

0: Jaki jest cel długo-weekendowej podróży? Dom nad wodą i PZWS2. Sporo wody wzdłuż wschodniej granicy, tutaj nieźle leje i grzmi gdzieniegdzie. Weekend rozpoczyna się deszczem, a reszta może rozpalać grille. Za chwilę 19:22.
1: Reklama. Skoczysz do Carrefoura?
2: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ło, widzisz to co ja?
9: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
1: I po reklamie.
11: Tym programu jest właściciel podziemnego obiektu Włodarz w Jugowicach.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
12: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Już jutro blisko 4000 zabytkowych pojazdów, czy to samochodów, czy ciężarówek, autobusów, motocykli, rowerów i wszystkiego, co z zabytkiem jest związane, wyruszy z Oławy i z Jelcza-Laskowic w 10. jubileuszowym charytatywnym rajdzie Koguta. Jadą, żeby zbierać pieniądze na chore dzieci, a jadą gdzie? Do Zamościa, także trochę do przejechania mają, niemal pół Polski, a my możemy ich podziwiać na starcie.
11: Sponsorem programu jest właściciel turystycznego podziemnego obiektu projektu Rize Włodarz w Jugowicach obok Walimia. www.włodarz.pl.
0: I mamy 19. Długiego rozpoczynającego się weekendu z Eską 2. Modowe będą przeboje. Podróże.

0: czasie i nie jeden z 10, ale o wiele więcej tego, co w SC2 najbardziej polskim radiu najlepsze. Hity jak złoto.
1: Najlepsze polskie hity.
2: Polskie hity.
1: SK2.
0: Kowalski, witajcie, a długi weekend lalalujemy razem z mrozem. Będzie gorąco.

takie, jakie ma Anna Lewandowska. W upalne dni będą królować shorty, czyli shorty w piżamowym klimacie. Paski. Po prostu będziemy może mogli sobie iść na plażę w piżamie. Tylko trzeba uważać, bo łatwo w takiej piżamie zasnąć na słońcu. Eskad.

0: Best 2 najlepsze polskie hity na długi czerwcowy weekend. Jedziecie po horyzontu kres? To teraz w ogóle ja was zapieram w zupełnie inne miejsce.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: I to za którym, ojejku, horyzontem jesteśmy i gdzie lądujemy? Lądujemy na stacji benzynowej. Jesteśmy po częściowo wolnych wyborach w Polsce. U naszych sąsiadów runął mur berliński przed chwilą, czyli 1989 rok.

0: Benzyna nie była taka droga jak teraz, ale zlikwidowano na nią kartki. No i można było tankować, a potem wsiąść na mechanicznego rumaka i słuchać ulubionego hitu, na przykład jadąc Komarkiem, który powstał nie 37 lat temu, ale hit idealny do tego, żeby jechać MZ-ką albo Komarkiem, albo właśnie Harley'em, moim, Jam.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Hymn każdego motocyklisty. To co, wsiadamy na maszynę? Totalny luz.

0: Maciej Musiałowski i Flora.
1: SK2.
0: Teraz facet, który zaczął niezły sezon na single. Ten, co teraz puszczę, zapowiada jego kolejny album. Cyk. Na razie jednak przygotowuje się do obrotowej, jak diabelski młyn, trzydniowej trasy koncertowej. A u niego na koncertach wszystko jest na błysk. Dawid Podsiadło i gorąca premiera na błysk w SC2.

0: Ta gotuje, pierze, facet idealny, już mi się podoba. Błysk w SC2 i Dawid Podsiadło, jak zawsze, pozamiatał.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Maj już się skończył, ale na naszej liście dopiero się rozkręca. Maj to nowy numer Michała Szpaka. Jeśli ten maj robi wam robotę na początku czerwca, to dajcie plusika na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Są okazje, których nie możesz przegapić. Jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Wyobraź sobie podróż dookoła świata. Bez wyjeżdżania z Wrocławia. Delicje 2026. Festiwal smaków na rynku we Wrocławiu. Kuchnie świata, pokazy na żywo, koncerty i wyjątkowa atmosfera przez 3 dni. Widzimy się na Delicjach. Od 5 do 7 czerwca. Rynek we Wrocławiu. Więcej na Facebooku.
8: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
9: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan. Po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Osiedle Lissa we wrocławskiej Leśnicy. To kameralna inwestycja z szerokim wyborem mieszkań od Arkop Developer, firmy z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Harmonogram płatności 20/80 oraz możliwość negocjacji ceny pozwolą spełnić Twoje marzenie o nowym mieszkaniu. Więcej na osiedlelissa.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer.
12: I po reklamie.

0: Podczas podróży na długi weekend różne rzeczy przydarzyć się mogą, ale pamiętajcie, jesteście niepokonani. Perfekcyjni Agoni, grupa Perfect, Wesce 2, za chwilę 20 i wracamy do tego, co mamy dla was najlepsze.
1: Reklama.
2: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
3: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: Mamo, jeszcze raz, jeszcze raz!
5: Poczekaj, złapię oddech. To było szybkie.
4: Te zjeżdżalnie jest mega!
5: 105 metrów radości i te widoki!
4: Patrz, mamo, jak tu wysoko!
5: Bo to najwyższa wieża w Polsce. Skywalk w Świeradowie Zdroju, aż 62 metry wysokości. Ścieżka w chmurach, szklany taras.
4: I przejście linowe. Mamo, chodź!
5: Dobra, razem damy radę. Skywalk to miejsce dla każdego, niezależnie od wieku. Sprawdź na skywalk-świeradów.pl.
6: Szukasz miejsca, w którym możesz się rozwijać? Tarczyński SA prowadzi rekrutację w zakładzie w Ujeźdźcu Małym pod Trzebnicą. Na pewno znajdziesz coś dla siebie. Czeka cię stabilne zatrudnienie i możliwość rozwoju w strukturach firmy. Dla stanowisk produkcyjnych z okolicznych miejscowości zapewniamy dojazd. Zadzwoń do nas 726-665-555. Wyślij wiadomość na adres hr@tarczyński.pl lub aplikuj na tarczyńskipraca.pl. Zapraszamy!
7: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro we Wrocławiu przy ulicy Karmelkowej 29. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Mało? Zatem wybierz to, co wygodne. W centrum handlowym na Swojczycach Swoja Olimpia czekają sklepy i usługi na co dzień. Rossmann, Żabka, Sinsay, Pepco oraz modny butik odzieżowy Madame May. A poza nimi wszystko, czego potrzebujesz. Zakupy, zdrowie, usługi i rozrywka. Lidl i cała reszta sprawdzonych punktów. www.swoja.pl. I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel podziemnego obiektu Włodarz w Jugowicach.
11: Co? Gdzie? Kiedy?
12: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Już w sobotę ponad 26 tysięcy biegaczy będzie rywalizować z dystansem ponad 21 km. Możecie wy też rywalizować, jeśli nie macie swojego pakietu startowego. Wystarczy, że wejdziecie na SK Wrocław News na Facebooka albo na Instagrama i zobaczycie rolki. A mowa o czym? O 12. Tarczyński nocnym Wrocław półmaratonie, który w sobotę o 22 wyruszy z tarczyńskiej areny.
10: Sponsorem programu jest właściciel turystycznego podziemnego obiektu projektu Rize Włodarz w Jugowicach obok Walimia. www.włodarz.pl.
0: Siroba, wieczór. Tutaj się wszystko zgadza. Zaczynamy długi weekend jak najbardziej, ale nie wszyscy poza domem, w domu też. Można złapać za pędzel, zrobić mały remont, ale można też dać w pędzel. To dopiero za chwilę, na początek malujemy z farbą i pozostałe WSC2.

Mówisz, ja cię urządzę. Powtarzasz to, bo wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj.

0: Przed Filharmonią Opolską, Studio Eski 2 i tu możecie razem z nimi poprowadzić program, tak na żywo, w piątek Eska 2, gra po polsku razem z wami, ze stolicy polskiej piosenki.
1: Eska 2.
0: W mobilnym Studio Eski 2, jak i na opolskiej scenie spotkacie też gwiazdy, między innymi ona, Patrycja Markowska.

prawie kwadrans po 20. Wiktor Waligura. Pory roku mamy 4. Teraz jeszcze wiosna, ale od jutra w Opolu lato. Tutaj startuje najbardziej biało-czerwony muzyczny festiwal polskiej piosenki, czyli tej, która króluje też przede wszystkim w SC2. Dlatego jutro Rafał Adamczak pakuje się z Łukaszem Zduńczykiem, już mi mówili, jadą do Opola, a w piątek rozkładają studia.

0: Ewa Farna, nie ma żadnego problemu. Weste 2 tańczymy w ten długi weekend do najlepszych polskich hitów, ale też czasami różne rzeczy, ciekawe jubileusze wypadają. 3 czerwca 1994 roku wyskoczyło mi w internecie, bo jest rocznica. Telewizja Polska wyemitowała pierwszy odcinek znanego teleturnieju. Dokładnie, to jest 1 z 10. Patrzcie, ile to już lat, ale oglądam czasami, powiem wam, że prawdziwi debeściasy to są ci, którzy cały czas biorą wszystko na siebie. Ciekawe, czy tak samo mówią w restauracji, gdy trzeba zapłacić rachunek. Na siebie. SK2. To co, gramy dalej najlepsze polskie hity?
1: Dobrze.

0: Maciej Skiba woła w SC2, głośno też wołają kibice na Stadionie Narodowym, bo to już za niecałe 10 minut zacznie się mecz Polska-Nigeria towarzyski. A że nasi chłopcy są bardzo towarzyscy i gościnni, to na pewno nie pozwolą, aby goście z Nigerii wyjechali z Polski bez pamiątki pod postacią choć jednej bramki. A za chwilę strzelamy dalej najlepsze polskie hity, między innymi będzie strzelać klisze Karolina Stanisławczyk w SC2.
1: Oto promocja. SK2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Największe święto polskiej muzyki.
3: Właśnie dlatego nie może nas tam zabraknąć.
4: Będziemy na miejscu z naszym festiwalowym studiem.
5: Porozmawiamy z gwiazdami
6: i z fanami polskich piosenek.
7: Słuchaj już od jutra
8: i oglądaj na Instagramie SK2.
1: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
9: Autopromocja.
10: Reklama. Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
17: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.

0: Przy takich hitach to jest niemożliwe, żeby ten czerwcowy weekend długi się nie udał. A przed nami jeszcze 4 dni. Oszczędzajcie siły, nie rozładowywujcie od razu baterii, a będziemy je ładować. Jutro razem w SC2 od 9, a za chwilę 21. I potem Siłacz Rozynek oraz Urszula na początek z czymś na sen.
1: Reklama. Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel podziemnego obiektu Włodarz w Jugowicach.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
12: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Już w sobotę 6 czerwca w Dobroszycach przy kolejowej 51 czeka nas wydarzenie pod hasłem Zasmakuj na stadionie. Piłka nożna kobiet, gotowanie pod chmurką z aktorką Joanną Brodzik, gry, zabawy dla dzieci, ale także koncert zespołu MIG. To wszystko właśnie już w sobotę w Dobroszycach. Dziać się będzie od samego rana, szczegóły znajdziecie oczywiście w sieci.
11: Sponsorem programu jest właśnie...

jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe.

jest Markiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Zaszło

Ale Call of Duty, tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Reklama. Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
0: I po reklamie.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci.

0: 2.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwila ty.